jest

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: O tym Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
0: Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim. Do tego tematu będziemy wracać.
2: To jest raport.
0: Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, czyli de facto w strefę NATO, i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policja i do tego tematu też będziemy wracać w kolejnych raportach. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazała rzeczniczka MSWiA. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat ma nasz reporter Mateusz Gębiewski.
3: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tytuł najbardziej rowerowego miasta i gminy znów jest do wzięcia. 1 czerwca wystartuje walka o puchar rowerowej stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej, bezpłatnej aplikacji.
4: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. To zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Oczywiście są osoby, które już nawet i półzawodowo uprawiają to kolarstwo, czy nawet zawodowo, i biorą udział w naszej zabawie. Ta rywalizacja jest najbardziej dla nich dostępna i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwóch kółek, aby przystąpić do naszej zabawy.
0: Mówi nam Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się pobić rekord i pokonać w sumie 20 milionów kilometrów. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba samorządów, aż 250, wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Katowice czy Gdynia. Rywalizacja rowerzystów w całej Polsce potrwa przez cały czerwiec. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem medialnym Radio SK Rock.
5: A twarzą wydarzenia redaktor Olszewski.
6: Pogoda.
5: Idę łeb w łeb, pedał przy pedale. Dzień dobry Państwu, to jest piątek.
7: Pamiętam, podczas jednego wyścigu ktoś tam komuś przywalił pompką do pompowania roweru, także uważaj, Wojtku, drogi. Drodzy Państwo, jeżeli na rower w ten weekend, no to kto wie, z deszczóweczką pod pachą, bo tak to chyba będzie wyglądało. Jeżeli też przyzwyczailiśmy się do tego, że rano było już ciepło przez kilka dni, no to dzisiaj niestety nie jest. 4 w Rzeszowie, 5 w Lublinie w tej chwili, najcieplej w Gdańsku i w Koszalinie, czyli tam na północy. Będzie lepiej, ale na razie nie jest.
5: No to chuchamy i dmuchamy. Proszę Państwa, dzisiaj mamy wolne wnioski, dzisiaj mamy też Dzień Działacza Kultury, więc jeden z najbardziej popularnych polskich promotorów kultury.
8: To nie jest żadna ściema, tylko osiedlowy dom kultury, świątynia kultury, rozumiesz, sztuki, ty, po dziadu jeden, ty.
6: Sześć na dziewięć. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
5: Redaktor Zientarska już wczoraj rozpoczęła weekend aktywnie i kulturalnie, więc my dzisiaj bez niej sobie jakoś poradzimy z tymi wolnymi wnioskami.
7: Wszystko, czego dzisiaj zabraknie w tym programie, to będzie kultura na pewno. Co tam w raportach?
0: Coraz szybciej spłacamy kredyty hipoteczne. O tym opowiem.
5: To chyba ty
7: na rowerach.

0: No i dzień dobry Państwu, dojechaliśmy do piątku, 29 dzień maja w kalendarzu, wyobrażasz sobie jak to wszystko zasuwa?
1: Ja tu uwielbiam, wiesz, że po pierwsze, że to jest piątek, po drugie kocham, kiedy piątek wypada na przykład 29 maja, bo wtedy pierwszy wypada w poniedziałek, a w weekend przelewy nie dochodzą, więc będą dzisiaj pieniążki.
0: A, no tak, no, myślałem, że boisz się, że właśnie na 1 czerwca ich nie będzie. Dzisiaj będą, więc będziesz mógł się jeszcze cieszyć. W poniedziałek twoje dzieci będą się cieszyć jako beneficjenci tego przelewu. Proszę Państwa, piątek to jest taki dzień, kiedy wszystko można, kiedy każdy może odpalić wrotki albo po prostu poleżeć, pobyczeć się również na antenie. Można ze swoimi przemyśleniami. Często pojawiają się tu suchary. Ja mam takie przemyślenie.
1: Dawaj.
0: To trochę bardziej na poważnie, ale oczywiście możemy pójść w żarty, jak sobie życzysz. Jak ważna jest obsługa klienta gdziekolwiek, cokolwiek byś nie robił. Ostatnio, jak pierwszy raz w życiu, miałem przyjemność zamawiać przenośne toalety na wydarzenie kulturalne.
1: Aha.
0: No jakby wiesz, nie co dzień się to robi, prawda? I była tak przemiła pani. Wiesz, ja po prostu mam ochotę i wszystkim polecać tę usługę, tylko no kto na co dzień zamawia przenośne toalety?
1: Pani była tak miła, że Wojtek zamówił sobie na balkon jedną.
0: Tak. I teraz przywożą i wywożą. Ja naprawdę, to jest niesamowite, jak ważne, jak to zmienia w ogóle podejście do klienta i sobie myślisz, kurde, jak fajnie, że komuś chce się pracować nawet w miejscu, gdzie wynajmujesz przenośny toalet.
1: No i zobacz, i dlatego mam takie wrażenie i mam taką nadzieję, że te zawody, w których kontakt z klientem jest potrzebny, one nie wymrą i że sztuczna inteligencja nie zamieni tych wszystkich osób, no po prostu na siebie, na sztuczną inteligencję. Ja też lubię porozmawiać z kimś, kto jest miły, sympatyczny, doradzi, wiesz, no, wymieni i tak dalej.
0: A, trafiłeś na mnie. A Państwo dzisiaj z czym przybywacie?
2: Państwo na jedną literę. Samoa.
0: No i z takimi klasykami też się dzisiaj będziemy mierzyć. Dzień dobry.
3: 691-613-613.
4: Kto mówi?
3: Telefon zaufania Eskirok. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj ja występuję w roli tej osoby, która będzie odbierała telefony od Państwa. A propos tego, co powiedziałeś parę chwil temu, na miłą obsługę proszę nie liczyć. YouTube teraz, In A Life.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama. Eska Rock. Najlepsza klasyka.

0: Dzień dobry panowie w ten najpiękniejszy dzień tygodnia. Chciałem zauważyć tylko, że znowu jest piątek i znowu nie ma Aśki. I wy macie znowu zajebiste humory. Że ona nic nie podejrzewa, to jestem w szoku, no. Miłego.
1: No co możemy panu powiedzieć? Po prostu bardzo się cieszymy, że jest piątek.
2: Znaczy my też jesteśmy w szoku, że ona niczego nie podejrzewa. Że ona się jeszcze nie zorientowała, ale dajmy jej chwilkę.
1: Ostatnio usłyszała od gościa, który do nas przyszedł, że jest perełką tego programu. No i od razu stwierdziła, że nie przyjdzie. Państwo macie z okazji piątku kolejne spostrzeżenia.
3: Dzień niech to będzie dobry. Albo chociaż ładny. Ja chciałem tylko przypomnieć, że wnioski mogą być wolne, ale za to działania powinny być szybkie.
1: No to my szybciutko przechodzimy do kolejnego utworu i czekamy na kolejne państwa piękne spostrzeżenia.
2: Jak kiedyś szybko zadziałałem, to żona nie była zadowolona.
1: Na takie też.

0: wiecie, co jest najlepsze? Że mamy koniec maja i jest zimno, a w sobotę będzie lał deszcz. No typowa Polska. Pozdrawiam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Z delikatnym opóźnieniem wchodzimy w raporterski rok, no ale jak przerywać takim klasykom rocka? Michał Poklękowski przed Państwem.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Takie informacje przekazało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. Rannym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Przedstawicielka USA Tammy Bruce przestrzegła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosję przed realizacją jej zapowiedzi systematycznych uderzeń na Kijów i przypomniała o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Ambasador RP Krzysztof Szczerski wezwałby państwa, nie uległby rosyjskiemu terrorowi.
1: To jest raport.
2: Zbiórka Łatwoganga na terapię genową dla chłopców chorujących na DMD wywołała nie tylko falę euforii, ale też dyskusję, dlaczego lek nie jest refundowany w Polsce. Rodzice upatrują w nim jedynej szansy, lekarze zaś studzą entuzjazm. O tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: Rok. Sport.
2: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało też w meczu wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elis Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał ostatecznie z Francisem Tiafo. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt, czyli Jannik Sinner.
0: Ale proszę Państwa, czym jest Francis Tiafo wobec Zastalu Zielona Góra, który po fantastycznej końcówce pokonał Arkę Gdynia w drugim meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi? I będę to przypominał w kółko.
3: 6-9. Ziętarska. Olszewski. Góralski w SC Rock.

0: My tutaj z redaktorem Olszewskim przybyliśmy do Państwa z całą masą różnych ciekawostek, ale nie dajecie nam dać do słowa, bo cały czas przybywają do nas kolejne wnioski i spostrzeżenia, prawda?
1: Tak, bo jak pan Wojtek mówi, drodzy Państwo, mieliśmy dzisiaj opowiadać o diecie biblijnej i wielu innych rzeczach, ale nie możemy, bo Państwo po prostu napieracie wszelkimi możliwymi sposobami.
0: I proszę bardzo, ktoś nagle się obudził 29 maja i pomyślał sobie...
2: To ja polecę sucharem i bardzo wolnym spostrzeżeniem za jednym razem. To Wiktora już z wami nie ma?
0: No, ale ja panu zdradzę jeszcze jedną tajemnicę.
1: Ale wiesz co, poczekaj, bo to będzie taka informacja, że niektórymi może tąpnąć. Drodzy Państwo, usiądźcie wygodnie. Uwaga, Wojtek zdradza tajemnicę.
0: Kuba Wojewódzki też już tutaj nie pracuje.
3: To się zgadza.
4: SK Rock. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
6: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

naukowcy stwierdzili, że jest takie jedzenie, które szkodzi w dłuższej perspektywie czasu. Podobno powoduje smutek, powoduje żal, nerwy. To jest tort weselny.

0: Czy jesteście za tym, żeby grupa społeczna, artyści, wykonawcy, muzycy i inni byli bardziej, że tak powiem, dotowani przez państwo, wspierani w tym?
1: No właśnie, proszę państwa, bo ostatnio się zrobiła tak zwana inba w internecie i w ogóle w polskiej przestrzeni związanej z opłatami, podatkami i tak dalej. Redaktor Kądziores orientuje się w temacie. Może zdradzisz państwu w ogóle, o co jest ta cała afera?
2: Drodzy państwo, tłumaczymy. Rządowy projekt zakłada dopłaty dla artystów, no i te przepisy mają objąć tych artystów, którzy osiągają niskie albo nieregularne dochody, bo dzisiaj także rozmawiamy na poważnie, przecież piątek, wolne wnioski. System ma być bezgotówkowy, pieniądze trafiałyby bezpośrednio do ZUS jako dopłata do składek społecznych i zdrowotnych. No i z tego rozwiązania szacuje rząd, mogłoby skorzystać 20 tysięcy osób z szeroko rozumianej branży artystycznej, czyli będziemy artystom zarabiającym najmniej albo nieregularnie dopłacać do składek.
1: O i pan Zbigniew ma swoje zdanie na ten temat.
0: Wszystkim tym artystom, Kazika, kawałek pójść o tych artystach, jacy są oni. Poproszę.
3: Wszyscy artyści to prostytutki, do parach lepszych fajek, do parach wódki.
4: 6 na 9
1: A na poważnie, jeśli macie swoje zdanie na ten temat, to chętnie go wysłuchamy.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Lila Janowska i Żabson rozstali się po 6 latach. No i nie będzie wspólnych kijanek.
2: No trudno, co robić? U mnie w Super Expressie na okładce z kolei kredensu już nie ma, a ja nadal nie śpię. Parafrazując klasyka, lubię nagłówki, które już znałem.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
3: Łukasz Bąk.
5: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
9: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
10: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
13: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
14: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
15: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.
16: Eskaro.
3: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
17: Breaking Benjamin. Paramore. Scott Stapp.

0: na miejscu jest nasz reporter Mateusz Głębiewski, który obserwuje tę akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
1: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
2: To jest raport.
0: Rosyjski dron uderzył w kraj NATO. Służby nadal pracują na miejscu upadku rosyjskiego bezzałogowca w rumuńskim mieście Gałacz. Badane są wszystkie szczegóły incydentu, a resort obrony Rumunii zapowiada, że jeszcze dziś rano przedstawi nowe informacje. Jak dotąd informowano, że w wyniku upadku drona na 10-piętrowy blok mieszkalny poszkodowane zostały 4 osoby. 2 przewieziono do szpitala z lekkimi obrażeniami, 2 po ataku paniki dostały pomoc na miejscu. Ewakuowanych zostało 70 osób. Uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku 2 uliczki stąd. Był bardzo głośny huk. Naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w bloku. Rumuński resort obrony informuje, że od początku wojny na Ukrainie rosyjskie odłamki dronów spadły na terytorium kraju co najmniej 47 razy. Zagwarantuje szyfry nie do złamania, duże pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Polska, przypomnę, ma w sumie pozyskać z tego programu ponad 180 miliardów.
3: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
4: Dzisiaj tą kropkę na D w programie SAFE, w programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce, tutaj w Legionowie, za chwilę w Warszawie, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz.
0: Mówili premier Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE.
2: Słuchacie raportu w SCROK.
0: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki. System działa dzięki energii słonecznej, a pozostałe sole i też minerały można potem wykorzystać m.in. do pozyskiwania litu do baterii. Odkrycie Amerykanów to ogromna szansa dla ponad 2 miliardów ludzi na całym świecie, którzy nie mają dostępu do bezpiecznej dla zdrowia wody pitnej.
5: Ale zobaczcie, panowie, słoną wodę można odsolić, prawda?
6: A słoną zupę nie.
5: No, a zobacz, a jak ktoś coś popieprzy, to już w ogóle.
7: Pogoda.
6: Tak, a o tą słoną wodę, właściwie zupę, to dla żony pytam, żeby nie było wątpliwości. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o prognozę pogody, to w tej chwili jest już coraz lepiej, bo oczywiście to obiecywaliśmy. No, trudno, żeby się temperatura nie podnosiła. Rzeszów teraz najchłodniejszy, tam stopni 6, najcieplej w Gdańsku i Koszalinie, tam stopni 11. Dzisiaj będzie trochę chłodniej niż ostatnimi dniami bywało, no ale czy 22-23 w maksie to jest chłodno? Chyba jeszcze nie.
5: No zależy, niektórzy twierdzą, że tak. Dzisiaj, proszę Państwa, mówiliśmy, celebrujemy też Dzień Działacza Kultury, ale zauważacie, i to całkiem słusznie, że mamy także inne święto.
8: Ja chciałem zauważyć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Rozumiem, że redaktor prowadząca wzięła dzisiaj wolne i gdzieś tam w zaciszu domowym spożywa.
5: To co możemy panu powiedzieć, no?
7: Eskarok 6 na 9.
9: Świętarska, Olszewski, Góralski.
7: Od 6 do 9
9: w Eskarok.
6: Bo prawda, drodzy Państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy ją jedzeniem.
5: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, każdy może przybyć ze własnymi spostrzeżeniami na poważnie albo mniej poważnie. Michale, to u ciebie?
0: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
5: W życiu.
0: Oczywiście sami słyszeliście.
5: Stary, nigdy do niczego się nie przyznawaj, ja złapią cię za rękę.
0: Ja zaraz, naprawdę, jak nie słuchała.
5: Mów, że nie twoja ręka.
0: Doniosę na was, autentycznie.
5: Czyli o niczym nie chcesz nam powiedzieć, tak?

0: Zobacz, jaki zbieg okoliczności. Ten artysta zamknął nam wejście, w którym zaczęła się inba dotycząca artystów i rozpoczął nam wejście, w którym chyba do tego musimy wrócić. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, musimy wrócić, drodzy Państwo, no bo piątek, jak wiadomo, wolne wnioski, skoro Państwo postanowiliście porozmawiać o rządowym projekcie zakładającym dopłaty dla artystów, to my w to absolutnie wchodzimy, oddajemy Wam nasze studio, nasze mikrofony, naszą antenę. I co o tym myślicie?
2: No właśnie czytałam bardzo fajną wypowiedź osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i ona się zapytała, czy ona się różni od takiego artysty. Ona nie ma zwolnienia z ZUS-u, dopłat do składki zdrowotnej. Musi sobie radzić sama. Więc czy jej produkt się sprzedaje, czy nie, to jest jej problem. I tak samo powinno być z artystami. Czy ich praca twórcza jest dla nich opłacalna, czy nie, to jest ich problem. No muszą tworzyć tak, żeby to było dla nich opłacalne. Albo po prostu, jak to mówił pan Komorowski, zmień pracę i weź kredyt.
0: I jest to jakiś głos w tej sprawie. Pan Łukasz do nas napisał: dopłaty do składek dla artystów takie złe, ojojoj, ale zasiłki w postaci na przykład 800+ na cudzie dzieci już git, tak? No nie, no pewnie, szykuje się całkiem ciekawy program. To jeszcze tutaj ktoś?
3: Jak ktoś mało zarabia z artystów, albo nieregularnie, to znaczy się, że jest, za przeproszeniem, ujowym artystą i niech sobie da spokój, może niech pójdzie na normalny etat.
4: Czerwonej świnie, puszczajcie muzykę, a nie politykę. Muzykę puszczajcie.
5: Eska Rock. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Kończy, jak ktoś z radiowców mało zarabia, to o czym to świadczy?
1: No, o tym, że powinien dostać podwyżkę co najmniej, albo ktoś powinien na jego pensję się złożyć.
0: O,
1: w ten sposób.
0: I to jest dobry pomysł.
1: Wiesz, chociaż. Drodzy Państwo, to będzie gorący temat, jak się okazuje. O tym jeszcze będziemy rozmawiali, do tego będziemy wracali, ale gramy muzykę, bo nie jesteśmy czerwonymi świniami. Nothing but thieves, tak nazywa się ta formacja Evolution.
0: Czasami jesteśmy.

0: W młodości nieźle balowałem i mówili o mnie, że ze mnie niezły artysta. To ja też mogę liczyć na jakieś wsparcie państwa?
1: Oczywiście, że może pan liczyć na nasze wsparcie. Dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach dla artystów, dla radiowców. Rozmawiamy też o pieniądzach dla słuchaczy, bo przypominamy, że w każdy piątek bawimy się z zabawą What the Friday, prawda?
2: Otóż to, czekamy na wasze zgłoszenia, drodzy państwo. 1000 złotych do wzięcia na prezent marzeń, także zgłaszajcie się, co trzeba zrobić i gdzie?
1: wtf.skrok.pl, tam sobie państwo tuptacie w komputerze, piszecie komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, a po godzinie 8 dzwonimy do kogoś z was.
3: Mama mi da trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy.
4: Eskarok. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
4: Reklama.

0: Leila, kawałek, który absolutnie zawsze o każdej porze pysznie smakuje. A skoro mamy porę śniadaniową, to czas chyba na parę sucharków, prawda? Bo o tych artystach sobie jeszcze zdążymy porozmawiać.
1: Z wielką przyjemnością schrupiemy.
0: Proszę Państwa, na początek...
2: Halo? Dzwonię w sprawie garażu. Przepraszam, ale tu jest baza rakietowa. Źle pan trafił. O nie, to wyście źle trafili.
1: Ale w sprawie garażu to do Ziętarskiej.
0: Tak jest, przekażemy koleżance. A propos budowy?
3: Co robi krowa na budowie? Muruje.
0: Jeszcze kończy kategoria małżeństwo. Na Konrada.
1: Już się boję.
4: Ja mam tak trochę po czesku. Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego po czesku? Hmm? Żenada.
1: A jak żena nie da,
0: to co? Sam wezmę.
5: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Tyle to ostatnio dużo podróżyłeś, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
1: Żenada.

0: O zespole akurat ostatnio sporo opowiadał mi w kawałkach mojego życia Jacek Stanszewski z zespołu Koniec Świata. Serdecznie Państwa odsyłam do tego odcinka, on jest dostępny na eskirock.pl. O różnych muzykach amerykańskich z kolei usłyszycie dziś wieczorem, a za chwilę raport Eskirock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SC Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy przez całą noc prowadzili akcję gaszenia ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze oraz śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób.
4: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
3: Mówił nam Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Skonfiskowany we Włoszech i za granicą majątek nieżyjącego bossa sycylijskiej mafii, czyli Matteo Messiny Denaro, wartości ponad 200 milionów euro, zostanie przeznaczony na wzmocnienie bezpieczeństwa na włoskich stacjach kolejowych, ogłosił rząd Giorgi Meloni. Majątek mafijnego bossa pochodził z przemytu i handlu narkotykami.
2: To jest raport.
3: Przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że Stany Zjednoczone otworzą w Kenii ośrodek kwarantanny dla Amerykanów, którzy byli narażeni na kontakt z ebolą. Administracja prezydenta Trumpa dąży do tego, aby wszystkie przypadki zachorowań pozostały poza terytorium USA.
2: SK Rock Sport.
3: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą oraz Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są głównie na Roberta. Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
5: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
3: Ten kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej. Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
0: A słuchając naszych raportów sportowych, możecie Państwo odnieść wrażenie, że nie wiemy o tym, że Zastal Zielona Góra pokonał wczoraj Arkę Gdynia w drugim meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi, ale my doskonale o tym wiemy.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Nickelback, artysta, z którego sobie niektórzy dworują, ale jak była u nas Małgorzata Ostrowska, to mówiła, że podoba jej się. Jak śpiewa, jak wygląda.
1: Ale tak w ogóle dworują, nie dworują. Nickelback, mam wrażenie, że on sobie na swoją ewentualną emeryturę zarobi. Są takie grupy artystów natomiast, które na tę emeryturę nie zarobią, bo o tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy.
0: Tak, pojawiła się informacja o tym, że mają być dofinansowania dla artystów, którzy, powiedzmy sobie, kolokwialnie gorzej radzą. I halo?
2: Cześć, tu Adrian. Jestem artystą, no, ale wiem, że zlecenia są rzadko, dlatego wziąłem drugi zawód, w którym mam etat i oni wiedzą, że jestem też aktorem i w razie czego, kiedy trafią się role, w których jestem dobry, dają mi wolne. No, w ten sposób pracuję i staram się realizować w swoim prawdziwym zawodzie.
0: Tam w ogóle zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Sanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
1: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
0: Oczywiście, że tak.
1: No na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
0: A jakże? I jeszcze pojawił się wątek artystów, którzy Kazika słowami są prostytutkami.
3: Witam. Kazik śpiewał, że wszyscy artyści to prostytutki, a przecież do prostytucji nie wolno dopłacać. No co, państwo nielegalny interes będzie wspomagać? Jak to?
4: Sorry Dolores, jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić.
5: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.

0: Zespół Lady Punk ostatnio nagrodzony Fryderykiem za całokształt twórczości. Janusz Panasewicz odwiedził też niedawno Dawida Zygmunta. Opowiadał o tym, że bardzo się cieszy, że Arsenal został mistrzem Ligi Angielskiej. Pan Janusz też jest znanym fanem koszykówki, ale też będzie grał ze swoim zespołem m.in. na tegorocznej rokowiźnie w Poznaniu i tam będzie również SK Rock.
1: No przecież członkowie Lady Punk to artyści, drodzy Państwo, ale oni sobie na swoje emerytury pewnie zarobią. Dzisiaj bardzo lubimy takie piątki, no bo od tego są te wolne wnioski, że temat narzucacie nam, wy.
0: I my w to idziemy.
2: No cześć, ale z drugiej strony patrząc na to, przecież oni zarabiają wielkie pieniądze ze sprzedaży płyt, koncertów. Tandiemy mają jakieś tam. Mają grube miliony na kontach, a nie potrafią sobie odłożyć składek na emerytalnych. No ciekawe.
0: Ale właśnie chyba o to się rozchodzi, że nie wszyscy zarabiają tak duże pieniądze, prawda?
1: Otóż to.
0: I czuwają.
1: Dyskutujemy, że jest taka grupa artystów, która zarabia najgorzej i to oni dostaliby dofinansowanie do składek, ale oczywiście rozumiemy punkt widzenia, który mówi o tym, że jest też grupa zupełnie innych zawodów, które zarabia najgorzej. No i co? Taka pani sprzątaczka albo pan, który sprząta za najniższą krajową bez dofinansowania?
0: No właśnie, co państwo o tym sądzicie? Zapraszamy do dyskusji.
3: Telefon zaufania Eski Rock 691 613 613.

0: Odpowiadając na Państwa zapotrzebowanie, nie tylko żyjemy inbą o artystach, ale też piątkowymi słucharkami.
1: Najkrótszy żart o Rudym. Idzie Rudy z kolegami.
2: Fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
3: Eska Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: O czym szkoda gadać? A między innymi o tym, że Dorota Szelongowska rozpływa się nad ukochanym. Najlepsza podróż w moim życiu. Ludzie myślą, że ona tak miło o nim mówi, a ona się rozpływa, bo klima nie działała.
2: U mnie pani Klaudia Halejcio mknie po Warszawie autem za 1 000 000 złotych, a na Instagramie udaje, że właśnie trwa jej panieński. No, w udawanie to wy, dziewczyny, jesteście niezłe.
1: Tu, kądziu, kądziu.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: W akcji gaśniczej pożaru lasu w powiecie wołomińskim zaangażowanych jest blisko 800 strażaków i 200 pojazdów. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. W Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. W raporcie też truskawkowy kryzys.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu.

0: Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
1: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
1: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
0: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
2: To jest raport.
3: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęła się właśnie akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz całej Rady Miasta. Komitet został już zarejestrowany, a w jego skład wchodzi 20 osób. Jak mówi Filip Waligórski, pełnomocnik Komitetu Referendarnego, akcja planowana była już od dawna.
4: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
3: Prezydent Witkowski zapewnia, że jest gotowy do dyskusji.
5: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą. Częstując przedstawicieli tego komitetu referendalnego kawą, mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
3: By doszło do referendum, trzeba zebrać 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Litwinowi Andriusowi S., któremu zarzuca kierowanie zorganizowaną międzynarodową grupą przestępczą oraz organizację przemytu z Hiszpanii do Polski ponad 216 kg haszyszu, który miał trafić na Litwę.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Jeszcze do niedawna, w czerwcu, truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina jednak grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie kryzysu, który niemal się nie kończy, mówi nam dr Paulina Sobiesiak z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
6: Dzieje się tak między innymi za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
3: Polska nadal mimo wszystko jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok jest coraz mniejsza. W ciągu ostatnich 5 lat z krajobrazu rolnego w naszym kraju ubyło ponad 10 tysięcy hektarów plantacji truskawek.
7: Pogoda. Uprawa truskawek przypomina grę w rosyjską ruletkę. Stary, w życiu na pole bym nie wyszedł. Ty, truskawki strzelają do ciebie, daj spokój.
8: Truskawkowe pole, słyszałeś taką piosenkę?
7: Tak, było, dokładnie.
8: Pamiętam.
7: Co w pogodzie, panie kolego? Lady Punk. Dobrze, drodzy państwo, będzie, bo tak, dzisiaj padać nie powinno, przynajmniej teoretycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia. Na razie temperatury rosną, cały czas i rosnąć będą. Maksymalnie dzisiaj w Polsce, ile to będzie? 22, 23, a nawet 24. Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra, 25. To najcieplejsze miejsca, najchłodniej w Suwałkach, 16. Dramatu nie ma.
8: Proszę państwa, dzisiaj mamy Dzień Działacza Kultury. Niespodziewanie z tej okazji tematem dnia zostały dzisiaj dotacje dla artystów, ale z okazji Dnia Działacza Kultury wszystkim artystom...
9: Damskiej ubikacji napisane jest Głupi Kałowiec.
10: Jak?
9: Damskiej ubikacji napisane jest Głupi Kałowiec.
11: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: No i dzisiaj razem z Państwem dyskutujemy sobie m.in. o artystach, o tym, że nie ma Aśki Ziętarskiej, można z sucharkami przybywać, można w każdej sprawie.
7: Tak jest, kałowiec, czyli taki zawód, który ja jeszcze niestety pamiętam. Pan Michał zapewne również.
12: No ja byłem kiedyś kałowcem.
7: Byłeś kałowcem?
12: 45 lat temu pewnie to było, ale byłem kałowcem, tak. Tańczyłem ze wszystkimi.
8: Do dzisiaj ci to zostało. Do dzisiaj ci to zostało. Widzieliśmy ostatnio. Właśnie Dorota cię szuka.

0: proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o wszystkim, bo mamy wolne wnioski. Redaktor Konrad, redaktor Góralski, dzień dobry.
1: Drogi panie redaktorze, zapierdził taki za przeproszeniem, że nie ma czasu załadować. Drodzy Państwo, dzisiaj uczepiliście się tych biednych artystów. Naprawdę, oni nie mają co do garnka włożyć, aby po prostu jak w bęben tak bębnicie.
0: Ale pojawiły się też głosy, że być może to po prostu zasłona dymna.
2: Ja patrzę na kwestię związaną z tą ustawą o artystach zupełnie inaczej. A mianowicie, to jest tak, jak patrzysz w górę, a to pod twoimi nogami coś zasuwa na czworaka i ty tego nie zobaczysz. Więc moje odczucie jest następujące, że my się wszyscy patrzymy w górę, ci artyści tacy, śmacy, a tak na dobrą sprawę zaraz na czworaka coś przesunie nam między nogami i się obudzimy z ręką w nocniku.
0: No, czyli był temat zastępczy kibice, to teraz temat zastępczy artyści, tak?
1: No, to czas się bać, drodzy Państwo, bo jeżeli faktycznie to jest temat zastępczy, polaryzuje nasze społeczeństwo, to czekajmy na to, co się wydarzy jeszcze.
0: No właśnie, może chcą odwrócić uwagę od tego, że niebawem długi weekend.
3: Cześć, dzisiaj mówimy o wszystkim, to chciałbym się pochwalić, że mam jeszcze 6 godzin pracy, a później 9 dni wolnego, z czego wziąłem tylko jeden dzień urlopu. Pozdrawiam i miłego dnia wszystkim.
0: Strasznie przerywa tego pana, co?
1: No, my ciebie też.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Ale tak mi weszło, ci powiem, to odpoczywanie, że ja powiem tylko Evanescence. Nowy numer teraz na antenie SK Rock i możemy się kłaść.

0: to kupisz mi więcej plakatówek i akrylówek?
1: No pewnie, że ci kupię.
2: Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów.
3: SK Rock. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

Deska Rock.

0: Proszę Państwa, wolne wnioski rządzą się swoimi prawami. Dzisiaj miał być temat śmieszny, lekki, przyjemny. No i taki jest dla niektórych, ale samoistnie stało się tak, że rozmawiamy sobie o artystach, prawda? I o tych dofinansowaniach, którzy mają być dla tej grupy artystów, którzy radzą sobie gorzej na rynku pracy. Tak to chyba można kolokwialnie powiedzieć.
1: Drodzy Państwo, Wojtek to jest taki artysta, że nawet zaproponował mi przed chwilą ciekawostkę o krowach, ale mówię, chłopie, daj spokój, no niech ludzie robią za nas dzisiaj.
0: Dobra, w poniedziałek opowiemy Wam Państwu, że krowy niektóre czują się niedoceniane. Tymczasem w sumie w temacie dnia.
2: Tak myślę, że jeżeli jest artysta, który mało zarabia, to znaczy, że jest dupa nie artysta, powinien zmienić zawód.
0: Od razu takie mocne słowa. No i dlaczego tak, Państwo?
1: No i właśnie czekamy. Jeżeli Państwo macie zdanie zupełnie odwrotne od tego, które parę chwil temu pojawiło się na antenie, no to Messenger do Waszej dyspozycji.
0: A już teraz artysta, który całkiem dobrze sobie ostatnio radzi. Gorzej z jego kolegami.

0: czyli wolnym krokiem do raportu Westerok, wolnym krokiem, bo przez Melinę.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: Wiesz, teraz to już w tym wieku, to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: I tak w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, to niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. NATO potępiło już nierozważne, to cytat, postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom, w tym dronom. Ponad 630 litrów bimbru i aparaturę do jego produkcji zabezpieczyli na jednej z posesji w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu funkcjonariusze skarbówki. 42-letniemu właścicielowi nieruchomości grozi kara do 3 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Rakieta New Glenn firmy Blue Origin należącej do Jeffa Bezosa eksplodowała podczas testów na platformie startowej, przekazał Washington Post. Może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.
5: SK Rock Sport.
6: Polski pojedynek dziś w Paryżu w samo południe w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości Michał Chojecki z redakcji sportowej Superekspresu.
7: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłoby gigantyczną sensacją.
6: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0. A dziś wieczorem drugi mecz w drugiej parze. Legia ponownie zmierzy się z Dzikami.
8: Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili!
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: proszę Państwa, mówiliśmy o dotacjach dla artystów, ale też mówiliśmy o dotacjach dla słuchaczy. I to jest właśnie ten moment.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: Ten dźwięk oznacza, że dzwonimy do słuchacza albo słuchaczki. Zaraz się odezwie. Halo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jagodo, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Do Wrocławia.
0: O, pozdrawiamy Wrocław. Słuchaj, Jagoda, w jaki sposób chciałaś nas przekonać do tego, że odjechany piątek należy się tobie, a może komuś z twoich bliskich?
3: No, chciałam przekonać, że należy się mojemu mężowi, ponieważ do tej pory płacze, że nie pojechał na Iron Maiden. Tak zazdrościł ziętarze, że no...
4: Wiesz, gdybyśmy szli tym tropem, to prezent marzeń należy się mnie i Wojtkowi, bo my też płaczemy do dzisiaj, że nie pojechaliśmy z Ziętarą na Iron Maiden.
0: To prawda, tak się z nią pokłóciliśmy, że dzisiaj nie przyszła do pracy.
4: Dokładnie!
3: No słuchajcie, co wam powiem, no może się jakoś podzielimy.
0: Cześć, zapisuję.
4: To jest propozycja. Jak się dzieli 1000 zł na 3? Po ile wychodzi?
0: 333,33. 34 końcówka dla męża Jagody. Jagoda, macie już pomysł, jak to spożytkować? Na co byście się wybrali za te 333 zł?
3: Tak, myślę, że na lot balonem, bo jest to nasze marzenie od dzieciństwa obu. Więc no, najlepiej by było.
0: Ale zobacz, to by się zgadzało. Ziętara wszystkich zrobiła w balona, więc polecicie balonem.
3: No dokładnie.
4: Jagódko, mamy to. Gratulujemy. Brawo, nagroda, prezent marzeń trafia do ciebie. Zrobicie sobie naprawdę świetny odjechany piątek.
0: Tak, no, jest. To jest ten moment, kiedy możesz się cieszyć na antenie.
3: Jeszcze raz?
0: To jest ten moment, kiedy możesz wyrazić radość na antenie.
3: No mega się cieszę. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I jeszcze, jeżeli mogę kogoś pozdrowić, to pozdrawiam ZOS Psiepole.
0: ZOS Psiepole?
3: ZOS, Zakład Opieki Zdrowotnej.
0: A, Zakład Opieki Zdrowotnej. No. Psiepole to fantastyczna dzielnica we Wrocławiu.
4: Pozdrawiamy, dobrze mieć takie znajomości.
0: Kłaniamy się, gratulujemy, bawcie się dobrze.
3: Dzięki,
1: do usłyszenia. Życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com. Reklama. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: Co się stanie, jak zadzwonisz na numer 997? Przyjedzie policja. A jak zadzwonisz na 799? To przyjedzie na wstecznym.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Proszę Państwa, no taki program nam się dzisiaj niespodziewanie zrobił, że zupełnie na poważnie cały czas dyskutujemy o tym, czy dawać, czy nie dawać.
1: Komu dawać tak naprawdę i ile dawać? Artystom, którzy być może, no projekt jest, pewnie za moment wejdzie w życie, artyści dostaną dofinansowanie, system będzie bezgotówkowy, pieniądze trafiają bezpośrednio, czy będą trafiały nie do nich, a do ZUS jako dopłata do składek społecznych i zdrowotnych.
0: Jest to jakiś pomysł? Państwo w swoim stylu komentujecie ten pomysł.
2: No witam, dzień dobry. No z tymi artystami to chyba jest coś w tym stylu, że tak jakbym powiedział, że dzień dobry, mam firmę budowlaną, no ale nie mam żadnych maszyn, nie mam ludzi, w ogóle nie umiem budować, więc nie mam klientów, nie mam kasy, więc dorzućcie mi się.
3: Powtórzę słowa Jarosława Kaczyńskiego do rolników. Jeśli sobie nie daje rady na ziemi, to niech odda komuś innemu, a samemu idzie do pracy, na do Biedronki. Miłego dnia.
0: Ale zobacz, to są słowa polityków, prawda? Mhm. A sam rolnik kiedyś wypowiadał się w tej sprawie i tak naprawdę, w przeciwieństwie od artystów, sukces rolnika zależy jeszcze od czegoś innego.
4: A w polskiej ziemi rozkochują się wszyscy, tak jak rozkochują się polskiej kobiecie. Nie tylko dlatego, że jest piękna, ale dlatego, że między innymi jest płodna.
5: 6 na 9.

0: co, panie Olszewski, napracował się pan dzisiaj?
1: Ci powiem szczerze, że siedzenie z tej strony, tutaj rozmawianie z naszymi słuchaczami dostarcza mnóstwa atrakcji, ale jest co robić.
0: Ale też satysfakcji, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Cały dzień później wspominasz, ale to był świetny program.
1: Wiesz, tak się nagadałem w radiu, że do żony się później nie odzywam i tak już miesiąc.
0: No, co zrobić, proszę państwa. No ale poza żonami mamy też inne rzeczy do robienia w życiu, na przykład oporządzanie dzieci, więc czekamy na państwa w poniedziałek, bierzemy przykład z Joanny i wychodzimy.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Po całonocnej walce strażacy nadal próbują opanować ogromny pożar lasu w rejonie Międzylesia, to niedaleko Wołomina, pod Warszawą. Polskie MSZ negatywnie ocenia decyzję władz Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru.

0: osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
1: To jest raport.
2: Polskie MSZ negatywnie ocenia decyzję władz Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, przekazał dziś rzecznik resortu dyplomacji. Oburzenia nie krył wczoraj Lech Wałęsa. Były prezydent Polski stwierdził, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski ubliżył zarówno Polakom, jak i jemu osobiście. Decyzję tę skrytykował także Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji, podkreślono na portalu X Instytutu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Tłum starł się z ochroną i z policją. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jedna osoba została zatrzymana. Zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren studenckiej imprezy. Potem doszło do eskalacji napięcia. Organizatorzy musieli przerwać zabawę ze względów bezpieczeństwa. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Gliwic oraz Katowic. Łącznie kilkudziesięciu mundurowych. Starcie ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci. Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
3: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
2: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
4: Pogoda.
2: W większości regionów Polski słoneczna pogoda, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku. W górach i nad morzem może mocniej wiać.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Program ESCI Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Tom Morello od lat jest jednym z tych artystów, który stara się łączyć swoją działalność artystyczną z działaniami społecznymi. Muzyk teraz postanowił dać temu wyraz w sposób szczególny, organizując festiwal nazwany wymownie i w nawiązaniu do dziedzictwa Johna Lennona – Power to the People. Weźmie w nim udział plejada gwiazd, a cały line-up znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
0: Eskarock. Radar.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESCI Rock.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
0: Łukasz Bąk.
2: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Eskarok Biznes.
1: Średni czas spłaty długu w Polsce szybko się skraca i wynosi dziś zaledwie 9 lat. Jaki jest powód? Dynamicznie rosnące dochody i stała niechęć do życia na kredyt, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 101 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 93 zł i oleju napędowego Eco Diesel o 22 zł za metr sześcienny. Kobiety częściej niż mężczyźni porównują oferty w sklepach i zmieniają wcześniej podjętą decyzję zakupową. Tak wynika z badania UC Research i Hybrid Europe. Dość często robi tak 46% konsumentek, a odsetek ten jest o ponad 7 punktów procentowych większy niż w przypadku konsumentów mężczyzn. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy dzisiaj 3,64 zł, za euro 4,23 zł i za funta brytyjskiego 4,88 zł.
0: Pogoda.
1: W większości regionów Polski słoneczna pogoda, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku. W górach i nad morzem może mocniej wiać.
0: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Piosenka, która stała się wielkim hitem od razu po premierze. Pamiętają Państwo album Dziecko, Edyty Bartosiewicz, no i to, co było pierwszym singlem, czyli właśnie ta piosenka Jenny. Ponoć nie była od razu nagrana. Wiele razy Edyta próbowała podchodzić do tej piosenki, dopiero za którymś tam razem jedna z nagranych wersji okazała się być tą finalną. I piosenka, i album Dziecko będą miały w przyszłym roku swoje okrągłe 30 urodziny. 30. I tak to ten czas zasuwa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional Foo Fighters.

0: 2400, teraz litr góra, z turbo doładowaniem, silnik żyje 3 lata i ciągnik trzeba potem wymieniać częściej niż przed laty. Blenders na antenie Skirok, a teraz wspomnienie pewnego młodego, już dawno nieobecnego człowieka.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam taką myśl, że kiedy umierają ludzie, zawsze ich żal, ale kiedy umierają młodzi, to żal bardziej, bo przecież świat dopiero co się przed nimi otworzył, stał i dawał możliwości, mogli sporo zrobić, a jak znikają w wieku na przykład niespełna 30 lat, no to człowiek może tylko pomyśleć o tym, co by było gdyby. No właśnie, gdyby nie ten 29 dzień maja roku 97. Oczekiwał w Memphis na przybycie swojego zespołu i rozpoczęcie sesji nagraniowej następcy albumu Grace, Jeff Buckley. No i wybrał się, jak to miał w zwyczaju, popływać w rzece. Był z nim kumpel, techniczny zespołu, ale ten został tym razem na brzegu, no i czekał, co zrobi kumpel. A kumpel poszedł popływać i płynął tak daleko, że stracił go z oczu. Bezskutecznie szukał później wzrokiem pływającego w rzece Jeffa. Zgłosił to na policję, no i rozpoczęła się natychmiast akcja ratunkowa, ale muzyk nie został odnaleziony. Jego ciało pływające w rzece spostrzegł ktoś dopiero kilka dni później. Jeff miał 29 lat. Hallelujah.

0: przed nami informację przed oczami, że zespół HIM ma wrócić do grania, ale muszę jeszcze potwierdzić informację, więc proszę jeszcze się tak jej nie chwytać jak tonący brzytwę. Wicked Game, zespół HIM na antenie Eski Rock. A za moment będziemy opowiadać o pewnym dżentelmenie ze Szwecji.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
0: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
9: This is Alice Cooper.
10: This is Marilyn Manson.
11: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.
12: Eska Rock.
13: Turn the lights on, baby.

No More i Easy. A teraz Easy nie będzie, bo będzie o gościu, który jest prawdziwym mistrzem scenicznym. Człowiekiem, którego na scenie można zobaczyć naprawdę w wielu miejscach. Na przykład wśród tłumu, który potrafi wspinać się po różnego rodzaju instalacjach, które na tej scenie się znajdują, ale przede wszystkim potrafi skakać i przepięknie śpiewać. Człowiek, który nazywa się Pelle Almqvist, a w zasadzie Per, bo tak naprawdę miał na imię, kiedy przychodził na świat 29 maja roku 78. Człowiek, który dla Państwa za moment zaśpiewa, choć wcale nie było pewne, że tym śpiewaniem będzie się parać, zanim na dobre się rozkręciła jego kariera muzyczna, był m.in. listonoszem i nauczycielem w szkole podstawowej w Szwecji. Skąd pochodzi wokalista zespołu The Hives. Wszystkiego najlepszego na te urodziny.

0: Wspominałem na początku godziny Edytę Bartosiewicz, jej płytę Dziecko i singla Jenny, którego nawet mieliście okazję posłuchać. I wspominałem, że w przyszłym roku będzie to cudo miało swoje 30. urodziny. A ten zespół od tej piosenki, od płyty Dziecko Edyty jest o rok młodszy. 30 Seconds to Mars. I im też zbliża się jubileusz, ale on będzie w roku 2028. To jeszcze zdążymy o tym parę razy na pewno powiedzieć. A teraz 11 i raport Deski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Stanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
3: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
2: Oczywiście, że tak.
3: No, na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
2: A jakże? Jeszcze kończył kategoria małżeństwo.
4: Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego? Po czesku? Żenada.
3: A jak żena neda, to co? Sam wezmę.
2: Tyle to ostatnio dużo podróżyłeś, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
3: Żenada.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
7: 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Wiemy z jakiego powodu. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
10: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
9: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
8: To jest raport.
7: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji na te przepisy czekają miliony Polaków, którzy pozostają w nieformalnych związkach. Ustawę za niebezpieczną uważa jednak opozycja. Według posłów PiSu i Konfederacji to wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństwa. Czemu dali wyraz podczas głosowania? Te w Sejmie śledził nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
12: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
11: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
7: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy u notariusza przez 2 osoby pozostające w związku. Umożliwi to stronom m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnerki lub partnera.
8: Słuchacie raportu w SC-ROK.
7: 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach. Zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobówki i ciężarówka. trasa w kierunku Krakowa jest aktualnie zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Korek ma już kilka kilometrów długości.
1: Pogoda.
7: W większości regionów Polski słoneczna pogoda.

0: cytata, która nigdy nie wypadnie z głowy. 24 dzień listopada roku 94. Golden Life we wspomnieniach na antenie jest Kirok. Witamy po 11, już 12 minut po tej godzinie. Teraz by czas na jakąś nową piosenkę, prawda? No dobrze, to niech to będzie piosenka pewnego trio z Wielkiej Brytanii.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak znam wokalistę Matthew'ego Bellamy'ego, to bardzo uważnie śledzi wszystkie doniesienia, które dopływają do nas z Ameryki w temacie UFO, bo Matt jest nawet w pewnym sensie człowiekiem, który sam przynajmniej tak twierdzi. Z UFO sam miał osobiście kontakt. Ale kiedyś Państwu o tym opowiem przy innej okazji. Na razie Cryo Jam, ich nowa piosenka, ich, czyli zespołu Muse.

0: No już się przekonamy, czy tego Boga nie ma, ale to za jakiś czas, jak najpóźniej, tego Państwu życzę. List do M, zespół Jam w SC Rock. A teraz o braciach Gallagher.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Państwo wiedzą, że ich jest trójka, nie dwójka. Dwójka oczywiście znana, to Noel i Liam, jest jeszcze Paul. Łobuzy to były straszne. Jako nastolatkowie wagarowali, szczególnie Noel, który jest bohaterem tej krótkiej opowieści, który najczęściej z całej trójki wdawał się w problemy z policją. Tłumaczył to potem, że to przez historię z ojcem, który był tak agresywny, że nawet pewnego dnia matka postanowiła spakować siebie i synów i go opuścić. W wieku 13 lat Noel na przykład dostał półroczny wyrok. To możliwe? W Wielkiej Brytanii, proszę mi dać znać. Tak gdzieś czytałem, w zawieszeniu za obrabowanie sklepu. Pewnie chodziło o jakiś sąd rodzinny. No w każdym razie to było w okresie, kiedy nie miał dużo zajęć. No i sięgnął po gitarę, którą zostawił mu ojciec. To też wspomina Noel, że to chyba była najlepsza rzecz, jaką mu dał. No i zaczął się na niej uczyć grać, kopiując ulubione piosenki z radia. A teraz pewnie kopiują niektórzy młodzi jego piosenki. Noel Gallagher ma dzisiaj urodziny. Ostatnie z piątką z przodu.

0: Back in Black, zespół AC/DC. Jakiś czas temu w Polsce głośno było o tym projekcie, by wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. Oni, widzę, w lipcu zaczynają amerykańską trasę koncertową i zdaje się, że będą pracować średnio 2 dni w tygodniu, grając koncerty dokładnie co 4 dni. No ale jest takie powiedzenie, co wolno wojewodzie, no właśnie. My tak chyba nigdy mieć nie będziemy. Back in Black za nami, a przed nami m.in. spotkanie z R.E.M.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że po tym dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rockują.
4: Kawałki, które dobrze rockują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
4: Eskarock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów na światowej scenie alternatywnej. Grupa działa z licznymi przerwami od 27 lat i właśnie szykuje się do pierwszej, otóż 8 lat, trasy koncertowej. Dosłownie na moment przed jej startem formacja przygotowała dla swoich fanów niespodziankę, oczywiście muzyczną. Chodzi o pierwszy nowy utwór od lat. Szczegóły znajdziecie na eskarock.pl.
1: Eskarock. Radar.
7: Hi, this is John Entwistle.
8: And this is Pete Townsend.
7: Of The Who.
9: Hi, this is Carlos Santana.
10: Hey, my name is Skin.
11: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Eska Rock.

Imitation of Life, R.E.M. w SC Rock. A teraz o zespole, który na scenie był ponad pół wieku. W sumie, jak ktoś policzył, 23 lata spędzili w trasie. 43 wydane płyty. Ponad 60 piosenek na brytyjskich listach przebojów. To rekord. Absolutnie więcej ich mieli nawet niż The Beatles czy The Rolling Stones. W sumie ponad 100 wydanych singli, ponad 6 tysięcy koncertów zagranych na całym świecie dla, ktoś policzył, prawie 30 milionów widzów. Jeden ze współautorów tego pasma sukcesów ma dziś urodziny. Człowiek, który ma włoskie korzenie. Francis Dominic Michael Nicolas Rossi. Rocznik 49. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Rockin' all the world. Status quo.

0: Johnny B. zespołu The Hooters. I to tyle, jeżeli chodzi o piątkowe kultowe historie. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu udanego weekendu, w trakcie którego też się spotkamy w niedzielę, jak zwykle po 14. Jarosław Sobierajewicz, do usłyszenia. Po 12 odezwie się do Państwa pan Łukasz.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Apel premiera do prezydentów Polski i Ukrainy, a chodzi o uspokojenie nastrojów. Po Krakowie w kolejnych miastach chcą odwołać po władzę. Sprawdzamy Kielce. Świątek kontra Linet. W Paryżu polskie derby w Wielkim Szlemie.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Pytany o to w Sejmie, premier podkreślił, że jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to cieszyć się będzie z tego Moskwa.
5: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
3: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
5: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
3: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Dodał, że prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej.
4: To jest raport.
3: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciała matki i syna. Wczoraj wieczorem służby zaalarmowała zaniepokojona kobieta, która nie widziała swych sąsiadów od 2 tygodni.
6: W jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu funkcjonariusze odnaleźli ciało 51-letniego mężczyzny. Miał owiniętą wokół szyi pętlę.
3: Relacjonuje Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
7: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
8: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje, no także w Kielcach.
7: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
9: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
7: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
10: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
7: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Czas na pojedynek w Paryżu. Rozpoczynają się 8 polskie derby w Wielkim Szlemie. W 3. rundzie French Open Iga Świątek gra z Magdaleną Linet. Zdecydą faworytką jest Świątek.
11: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie, to powinna sobie z Magdą poradzić. Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej

0: W ujęciu rocznym o nieco ponad 3%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,3%. Ekspert dodał, że to może powstrzymać Radę Polityki Pieniężnej od rozważań nad podwyżką stóp procentowych.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło, temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Na wschodzie słaby przelotny deszcz, wiatr także słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty. Ciśnienie 1008 hektopaskali.

0: Verities and Balderdash. To czwarty studyjny album pana, który nazywał się Harry Chapin. Pojawił się na początku lat 70. i to właśnie tam jako pierwsza pojawiła się wersja piosenki Cats in the Cradle. Ugly Kid Joe wzięło się za ten numer dokładnie 18 lat po jego premierze. Cat in the Cradle i Ugly Kid Joe otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie bez co roku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. 12 minut po 12 w piątek, 29 maja 2026 roku. Będziemy razem na antenie Skirok do 15. Już teraz mam dla Państwa piosenkę z albumu, który dziś miał swoją premierę. Przyznam szczerze, starałem się posłuchać go w całości, ale nie zdążyłem przed dzisiejszym programem. Natomiast ze dwa numery udało mi się sprawdzić. No i powiem szczerze, że jest naprawdę dobrze. 31 minut, 11 kawałków Be Sweet to Me. Taki tytuł nosi krążek, z którego pochodzi piosenka, którą teraz dla Państwa zagram. Autorką tego krążka jest Violet Grohl, a numer, który mam teraz dla Państwa, to 595.
1: Ten kawałek.

To Free Love i Depeche Mode w Ester Rock. Jest, proszę Państwa, coś takiego, co się nazywa wielką czwórką trash metalu. No i to jest oczywiście zjawisko światowe. No i okazuje się, przynajmniej według tych, którzy rozdają polskie nagrody muzyczne, takie, wiedzą Państwo, Fryderyki to się nazywa, że my też mamy metal. A jakże? I to naprawdę całkiem nieźle się trzyma. Jednym z przedstawicieli tego ciężkiego gatunku muzycznego jest grupa Koma. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie to my też możemy taką czwórkę metalu, wielką czwórkę metalu stworzyć. O, dorzućmy chociażby Kult, Lady Punk i Jam. I już mamy wielką czwórkę. I wiedzą Państwo, co jest najpiękniejszego w tym? Że ta wielka czwórka polskiego metalu zagra w tym roku na Rokowiźnie. Rokowizna.pl, proszę sobie wchodzić, proszę sobie sprawdzać, gdzie który z tych metalowych, a jakże zespołów zagra, bo poza tym będą jeszcze jakieś takie delikatniejsze rzeczy, typu na przykład Acid Drinkers, albo Nocny Kochanek, albo chociażby Airborne. No ale, tak jak mówię, najważniejsze, żeby wytrzymać te najcięższe uderzenia, bo z tymi lżejszymi to już sobie poradzimy. No to najbardziej metalowy zespół naszego kraju, grupa Koma i numer zatytułowany Spadam już teraz w Ester Rock.

0: Nirvana i Smells Like Teen Spirit w Ester Rock. Wracając jeszcze, proszę Państwa, na chwilkę do tych koncertów i do tych festiwali, to jeszcze przed 13 opowiem Państwu o 4 aż koncertach, no i będę w dodatku miał dla Państwa festiwalowe prezenty. Także proszę koniecznie zostać ze mną i ze Skam Rock, tym bardziej, że już za chwileczkę zagram dla Państwa numer Gansów na syn.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
7: We are Måneskin.
8: I'm Youngblood.
9: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
10: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Guns N' Roses i Nothing w Esterok. Guns N' Roses, które już w przyszłym tygodniu pojawi się na dwóch koncertach w Polsce, 4 i 6 czerwca w Gliwicach. Panowie zagrają na Pre-Zero Arenie. Gdybyście Państwo mieli ochotę się wybrać na koncert albo na jakiś festiwal w tym roku, no to warto jest mieć ze sobą taki festiwalowy niezbędnik. Nietłukący się kubek, zatyczki do uszu, żel do dezynfekcji dłoni, otwieracz na smyczy eskarokowej, czy na przykład okulary przeciwsłoneczne albo płaszcz przeciwdeszczowy. To wszystko zapakowane w worku plecak Eski Rock. Można taki zestaw ode mnie dzisiaj dostać. Wystarczy opowiedzieć mi swoje najciekawsze, najfajniejsze albo najśmieszniejsze wspomnienie związane z festiwalami plenerowymi. Czekam na Państwa opowieści na Messengerze Eski Rock. Proszę nagrywać głosówki i opowiadać o swoich najfajniejszych festiwalowych wspomnieniach. A już teraz przed nami kolejny zespół, który pojawi się w Polsce na dwóch koncertach 18 i 19 lipca na PGE Narodowym. Pojawią się panowie System of a Down. No to słuchamy systemów i numeru Roulette.

0: Red Hot Chili Peppers i Tell Me Baby. To za nami na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa numer Queen, I Want to Break Free.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock. W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Pożar lasu pod Warszawą. Centrum kryzysowe w Międzylesiu odwiedził premier. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. 19-letni kierowca uderzył w drzewo. Starsi zapraszają młodych do zabawy w Bydgoszczy. Marsz kapeluszowy.
7: ESC Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
8: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
6: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
6: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
7: To jest raport.
6: Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
10: Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
6: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Na miejscu cały czas pracują służby. Przyczyny wypadku ustala policja. Sosnowiec wprowadza tak zwane maluszkowe. 10 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi dostaną od 1 września rodzice po narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka. Projekt zakłada też wypłatę 1000 złotych w przypadku narodziny drugiego dziecka. Decyzja władz Sosnowca ma związek z niżem demograficznym, z którym od wielu lat zmaga się miasto, mówi wiceprezydent Sosnowca Michał Wcisło.
11: Nie odwrócimy tym jednym działaniem wszystkich negatywnych trendów demograficznych, ale chcemy stworzyć w Sosnowcu klimat do zakładania rodziny.
6: Tymczasem zdania mieszkańców Sosnowca na temat skuteczności programu są podzielone.
12: Czy to coś da?
13: Osobiście uważam, że nie.
14: Kiedy dziecko potrzebuje dużo, bardzo dużo, to jest dużym wsparciem. Także program fenomenalny.
12: Czy to zachęci do tego, żeby się rodziły dzieci, czy nie?
15: No jakieś takie bardziej może patologiczne rodziny, to myślę, że tak. Jak ktoś ma zdrowy rozum, to nie będzie patrzył na pieniądze, żeby rodzić dzieci.
6: Nowe świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu.
7: Słuchacie raportu w ESC Rock.
6: Na głowach kwiaty, kapelusze, zwierzęta, nawet galeria zdjęć. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. To czas, kiedy starsi zapraszają młodych do zabawy. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto, a na miejscu jest nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Dzień dobry, dziś z głośnej i kolorowej Bydgoszczy.
6: Po drodze były tańce, śpiew i głośna muzyka, ale czy w oczy rzucały się przede wszystkim niezwykłe kapelusze?
5: No, uczestnicy przemarszu mają na głowach bardzo różne, często wymyślne kapelusze. Pani Bożena jest fotografem, więc tego motywu nie mogło zabraknąć na jej kapeluszu. Co dokładnie jest na pani głowie?
16: W zasadzie to jest wszystko na typ starej fotografii analogowej. Filmy, negatywy inaczej. To jest wszystko ode mnie z mojego zakładziku malutkiego.
5: A skąd w ogóle pomysł, żeby dołączyć?
16: No to, że się ludzie spotykają i śpiew, tańce.
5: Marsz kapeluszowy dotarł na Stary Rynek, gdzie seniorzy odebrali symboliczne klucze do miasta, bo seniorada to takie juwenalia, ale dla seniorów.
6: Przygotowano m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty, a seniorada potrwa w Bydgoszczy ponad tydzień.
1: Pogoda.
6: Piątek pogodny, wietrzny i ciepły. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 16, 24 stopnie.

0: Myslowicz z twarzą Marilyn Monroe na początek drugiej godziny naszego piątkowego spotkania w Ester Rock. Gdyby ktoś na przykład zgubił kalendarz albo telefon, to dzisiaj jest piątek, 29 dzień maja, rok mamy Anno Domini 2026. To jest bardzo dobry rok, bardzo go lubię, nie pamiętam go za bardzo, ale go bardzo lubię, jak mawiał klasyk. No dobrze, to teraz proszę Państwa, mam dla Państwa numer zespołu, który jest zespołem absolutnie przegenialnym. Numer zespołu, do którego twórczości będę sięgał dziś wieczorem po 21 w drodze 66. Co prawda nie będę sięgał do tego utworu, ale będę sięgał do ich ogromnie znanej i mega hitowej ballady w wykonaniu kogoś zupełnie innego. Bo dziś w drodze 66, proszę Państwa, będą covery, ale nie byle jakie. Więcej oczywiście szczegółów po 21, dzisiaj Ester Rock. A teraz oryginał. YouTube i In A Life. A ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Do 15 jeszcze jesteśmy razem w Ester Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Lata mijają, proszę Państwa, a radość, którą słychać w wokalu Chrisa Barona, nadal trwa, ba. Mam wrażenie nawet, że jest nieco większa. Bardzo się cieszą panowie z tego, co robią. Tak przynajmniej było 3 lata temu na Poland Rocku. Miałem okazję panów zobaczyć i to było naprawdę niesamowite doświadczenie. To Spin Doctors i Two Princes. Spin Doctors, którzy pochodzą z Nowego Jorku. No to z tego Nowego Jorku przenosimy się teraz do Manchesteru, do Wielkiej Brytanii, bo tam dokładnie 29 maja 1967 roku przyszedł na świat gość, który jest autorem tych oto słów. Wcale nie muszę być miły dla ludzi tylko dlatego, że podoba im się moja muzyka. Nie żyję po to, żeby fotografowali mnie fani. Nie proszę ich o to, żeby kupowali moją muzykę. Kupują moje płyty, dlatego że je lubią. No to już chyba Państwo wiedzą, że to oczywiście chodzi o kontrowersyjnego Noela Gallaghera, jednego z dwóch braci, którzy stoją za przeogromnym sukcesem grupy Oasis. Jaki by nie był, życzymy Noelowi wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i tego, żebyście się znowu z bratem nie pokłócili, żeby Oasis, skoro już powróciło, no to żeby zostało i żeby grało. No to Oasis, Wasterock, Stop Crying Your Heart Out.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja już przebieram nóżkami, bo to już niebawem, 17 czerwca w Łódzkiej Atlas Arenie. Ci panowie zagrają na pewno genialny koncert. Ja tam będę i z tego co wiem, będą również tam słuchacze Eski Rock, a to dlatego, że ptaszki ćwierkają, że w przyszłym tygodniu na antenie Eski Rock będą do zdobycia bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi, którego zresztą Eska Rock jest patronem medialnym, także trudno, żebyśmy dla państwa nie mieli tych biletów. Proszę być czujnym już od poniedziałku. A już za moment Eska Rock Inhaler i Night Call.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzeniem.
3: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
4: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
3: W życiu.
4: Doniosę na was, autentycznie. Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
3: Słoną wodę można odsolić, prawda?
5: A słoną zupełnie.
3: Tutaj ktoś coś popieprzy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
7: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa, osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Polska wcale nie musi być nudnym przystankiem podczas światowych tras koncertowych zagranicznych artystów. Udowodnili to ostatnio członkowie legendarnej grupy Metallica, którzy po występie na Śląsku postanowili zwiedzić Małopolskę. Uroki naszego kraju zrobiły gigantyczne wrażenie, przede wszystkim na nowej partnerce Jamesa Hetfielda. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eska Rock. Radar.

Inhaler i ich wersja wielkiego numeru Kamińskiego Night Call w Esterok. A ja cały czas mam dla Państwa niezbędnik festiwalowicza do zdobycia. W tym niezbędniku znajdują się m.in. nietłukący się kubek Eskirok, do tego jest żel do czyszczenia dłoni, do tego jest otwieracz do butelek na smyczy Eskirok, do tego zatyczki do uszu, płaszcz przeciwdeszczowy i okulary przeciwsłoneczne. Wszystko to w worku plecaku Eskirok z przepięknym napisem SK Rock On Tour. Gdybyście Państwo taki festiwalowy niezbędnik chcieli przytulić i mieć go w tym roku i zadawać szyku na wszelkich festiwalach i plenerowych koncertach, no to wystarczy na Messengerze SK Rock nagrać mi swoją opowieść na temat najciekawszego, najcieplejszego, najbardziej śmiesznego albo po prostu takiego najbardziej pamiętnego wspomnienia Państwa związanego z festiwalami plenerowymi. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze SK Rock. Tymczasem my gramy The Smashing Pumpkins i numer Disarm.

0: numerem E306, Z Fight No More, kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania bez syrok. Już za momencik wybije 14, a to oznacza najświeższy raport, a po 14 zagram dla Państwa m.in. numer Personal Jesus, Depeche Mode.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR, ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.
6: Ostry zgrzyt na linii Warszawa-Kijów. Za chwilę komentarz szefa MON-u. W raporcie Niedźwiedzie w Bieszczadach zakończyła się akcja obrożowania. Awans do czwartej rundy w Paryżu. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet.
4: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. To ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego, że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
7: To jest nie do przyjęcia. Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji, jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran i bycie w takiej prawdzie historycznej, w szacunku do Polski za również pomoc, którą się okazała.
6: Szef MON podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
7: Myślę, że on jest bardziej reakcją na wnioski pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna. Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
6: A w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Teraz Bieszczady, gdzie zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi, jednak tylko 7 z nich założono specjalną obroczę telemetryczną. Jeden był zbyt młody i otrzymał tylko chip.
8: Zostawiamy pułapki, czy to w formie oczywiście klatki, czy w formie takich pętli. Jeśli uda się rzeczywiście tego osobnika zwabić, najpierw lekarz weterynarii podaje środki usypiające, później oczywiście ma miejsce szereg takich działań, pobieramy w pełni materiał genetyczny do dalszych badań. Przede wszystkim sam proces obrożowania, czyli pomiary, dopasowanie obroży.
6: Tłumaczył Sławomir Serafin, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dwie młode samice, które udało się złapać, zostały dodatkowo przewiezione w inne rejony lasów. Teraz pracownicy RDOŚ będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4. Ten pojedynek obserwował Jakub Krzyżak.
9: No, Iga od początku narzuciła swoje tempo. Linet nie dawała za wygraną i zaliczyła 3 asy serwisowe i popełniła mniej błędów własnych. Ostatecznie górą okazała się trzecia rakieta świata, pokonując Magdę 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Ukrainką Martyną Kostiuk, która pozostaje niepokonana od 13 spotkań. Iga jest dalej w grze o swój 5. już tytuł na paryskich kortach.
6: Bo Iga Świątek, która w niedzielę skończy 25 lat, już 4 razy wygrała French Open. Linet w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.
3: SKROK Biznes.
6: Niższe ceny na stacjach. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98, 6,63, a oleju napędowego 6,34 zł. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w stosunku do dzisiejszych. Suwałki ogłosiły przetarg. Chodzi o sprzedaż 10 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia. Ma to zachęcić młodych do budowy domu i zamieszkania w Suwałkach. Licytacje odbędą się 3 lipca w Urzędzie Miejskim. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie budowy magazynów ciepła. Mogą one wspierać systemy ciepłownicze w sytuacjach awaryjnych, poinformował dziś fundusz. Nabór potrwa do 30 września, a jego budżet to 300 milionów złotych.
3: Pogoda.
6: Piątek pogodny, wietrzny i ciepły. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum do 26 stopni na zachodzie. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Najcieplej dziś w Gorzowie Wielkopolskim 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 16, 24 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu, 24 kreski na termometrach w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a 20 w Kielcach, Olsztynie i Gdańsku.

0: potrzebuję. Wczoraj to T-Love w Esterok. Piątek, piąteczek, piątunio, 12 minut po 14. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa. Jeszcze do 15 jesteśmy razem, chociaż potem jeszcze się pojawię. Wrócę do Państwa o 21, ale o tym później. Teraz zespół, który niedawno świętował dziesięciolecie istnienia, dziesięciolecie na scenie i postanowił wrócić z nowym singlem krótko po tych obchodach. Żeby ten singiel nagrać natomiast, to postanowił wrócić do studia, w którym wszystko się zaczęło, bo tam panowie z Nothing But Thieves nagrali swój pierwszy debiutancki krążek. Angelic Studios, tak się nazywa to miejsce, i tam właśnie panowie nagrali kawałek, który nosi tytuł Evolution. Pytanie, czy to jest zapowiedź nowej muzyki od Nothing But Thieves? No to pytanie póki co pozostaje pytaniem otwartym. Wszyscy oczywiście mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. No to Nothing But Thieves w Esterok i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wiele jest, proszę Państwa, linii pianina, linii klawiszowych w muzyce rockowej również, ale nie tylko, ale żadna z nich nie robi z moją skórą czegoś takiego jak Ray Manzarek i jego Rhodes Electric Piano w numerze Riders on the Storm. No nie wiem jak Państwo, ale ja mam ciarki i uwielbiam po prostu to, co Ray Manzarek robi z tymi klawiszami. Coś pięknego. Mam inne piękne rzeczy, tym razem do rozdania, szanownym Państwu. Mianowicie mam niezbędnik festiwalowicza. W worku z napisem SK Rock on Tour jest nietłukący się kubek, jest żel do dezynfekcji dłoni, jest otwieracz na smyczy SK Rock, jest również od choćby zestaw dla tych, którzy boją się deszczu, czyli po prostu taki płaszczyk przeciwdeszczowy. Prosiłem Państwa o wspomnienia festiwalowe, te najciekawsze, najśmieszniejsze, czy po prostu te, które Państwu najbardziej zostały w pamięci. No to proszę. Tomek na Messengera Eski Rock nagrał taką oto opowieść.
1: Chciałem zapytać krótką historyjkę, jaka mi się zdarzyła. Jechaliśmy na Woodstock, a mianowicie jechaliśmy garbuskiem, całą ekipą i autko nam się zepsuło po drodze. Sprzęgło padło, no i zaczęliśmy to naprawiać. Rozkończyliśmy pół silnika. Wszyscy w smarach, oczywiście część ekipy podchmielona, ja jako kierowca tam trzeźwiutki, ale cały umorysany. I o dziwo znaleźliśmy pole z dużymi ogórkami. Ogórki były takie duże jak małe dynie, no to co, żeśmy kroili na pół i się myli tym ogórkami. Później całe ciało, bo człowiek spocony. I wam powiem, że tak pachniało ogóreczkami później w tym garbusku, że nic, tylko czymś zakropić.
0: No i proszę bardzo, w ten oto sposób Tomek i jego koledzy wymyślili bardzo ekskluzywne zabiegi spa ogórkami. I ludzie teraz za to grube pieniądze płacą. Tomek, że też tego nie opatentowałeś. Wiesz, jakbyś teraz był bogaty? No ale dobrze, na otarcie łez mam dla ciebie nasz cudowny festiwalowy zestaw. Bardzo się cieszę, że trafi właśnie do ciebie. I zamiast ogórków w tym zestawie jest żel po prostu do mycia dłoni. A westrok teraz Iggy Pop i Strung Out Johnny.

0: Ja to jestem bardzo ciekawy, czy Agnieszka Chylińska to już ochłonęła po tych wszystkich emocjach związanych z jej 50. urodzinami na łódzkiej Atlas Arenie. Tak sobie myślę, że w sumie to żałuję, że mnie tam nie było. No cóż, może na 51. się załapię. Ja już za chwileczkę, Westerok, Pijama Porno i twoja generacja.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: Wiesz, to mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Michael Stipe's R.E.M. i Andrew Watt, I Played the Fool, to za nami w Esty Rock. Dziś, proszę Państwa, opowiadam Państwu o koncertach i o festiwalach plenerowych. No i jeszcze mam jedną propozycję na ten weekend. Gdyby ktoś z Państwa jutro, w sobotę, był w Warszawie, to w Parku Brudnowskim odbywać się będzie ogólnopolski finał akcji Moto Serce. To jest taka akcja, w której motocykliści zbierają krew dla potrzebujących. Krew, jak wiemy, jest jedynym lekarstwem, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować w laboratorium. Także wszyscy, którzy oddają krew, są absolutnymi bohaterami. No i jutro finał tej ogólnopolskiej akcji, podczas którego pojawi się na scenie m.in. zespół Kobra Nocka. Za zupełną darmochę będzie można jutro na takim koncercie się pobawić. Dodatkowo będą atrakcje dla dzieci, będzie dobre jedzonko, będą piękne motocykle. Nic, tylko liczyć na to, że pogoda również dopisze, a coś mi się wydaje, że dopisze. Ja też tam będę, także gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to zapraszam, zbijemy piątkę, pogadamy chwilę o muzyce, czy o motocyklach, czy o czymkolwiek. To wszystko jutro w Parku Brudnowskim od samego rana, a już teraz w Esty Rock Good Charlotte i I Don't Wanna Be In Love.

0: To Even Flow od Pearl Jam w SC Rock na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Już za momencik wybije 15, wtedy najświeższy raport w SC Rock, a po 15 kolumna Zygmunta, z tym, że plec Zygmunta, bo dziś jego obowiązki przejmuje Michał Cieślik. Zapraszam bardzo gorąco do Eski Rock w imieniu Michała, w swoim zresztą też, bo ja tu jeszcze dzisiaj wrócę. O 21 będę na Państwa czekał z drogą 66, do której już teraz gorąco zapraszam. Póki co, ogromne dzięki, pięknego popołudnia. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama. To jest SK-Rock.
9: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Pożar pod Warszawą objął 300 hektarów lasu. W wypadku zginął poseł Litewka. Nowe informacje w sprawie podejrzanego. W raporcie Szczecinek znany artysta zostawił wszystko miastu, ale ma warunek.
10: SK-Rock. Raport.
9: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szpiegował na rzecz obcego państwa. Zatrzymany pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest już decyzja o tymczasowym areszcie, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A do tematu będziemy wracać.
10: To jest raport.
9: Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedził dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
11: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
11: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także Wojska Obrony Terytorialnej i Lasy Państwowe. Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
13: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
11: Walczących z ogniem strażaków wspiera lokalna społeczność.
14: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
15: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
11: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak, jak szacuje Straż Pożarna. Ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
9: Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
16: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
9: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Po Krakowie czas na Rzeszów. Dziś przyglądamy się regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, między innymi w stolicy Podkarpacia, ruszyła procedura związana z próbą odwołania władz miasta. Dwa wnioski o referendum przedstawili ostatnio radni opozycji, a szczegóły zna Tomasz Widak.
17: Wniosek o referendum złożył Jacek Strojny, ale osobny dokument przygotowali też radni Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca prezydentowi między innymi złą sytuację finansową miasta i brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach.
18: Ja już pomijam fakt, że pan prezydent do tej pory nie rozliczył się z wyjazdów zagranicznych, gdzie tam pewnie olbrzymie kwoty będą.
17: Powiedział mi radny Jacek Strojny. Na ostatniej sesji Rady Miasta emocje podgrzała również informacja o przegłosowaniu podwyżki dla Konrada Fiołka. Sam prezydent twierdzi, że referendum to wyłącznie polityczna gra jego przeciwników.
19: Chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego, który jest znany tylko z ciągłych zadym na Radzie Miasta, a teraz na zakładników swojego ego chce wziąć radny Rady Miasta Rzeszowa.
17: Aby referendum mogło dojść do skutku, wniosek musi jeszcze uzyskać poparcie poparcie większości Rady Miasta.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu, 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer, znany za granicą jako Kaiser. Za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
4: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie i ja z nich też.
9: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
20: Pan Kazimierz, czy Kaiser, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną, jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
9: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kaiser spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek.
1: Pogoda.
9: Dziś wietrznie i ciepło. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 16. 24 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. W Opolu 23 kreski. 22 stopnie na termometrach w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a w Krakowie 21 stopni. Na wschodzie możliwe dziś słabe przelotne opady deszczu. Na weekend z pogodą pod znakiem wędrującego frontu atmosferycznego. Nie zabraknie słońca, ale miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu.
1: Autorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: To był Hej First Rock, a ty? A ja mówię hej, bo to początek naszego piątkowego spotkania. Wspominałem wczoraj, że my dziś spotkamy się w porze kolumny Zygmunta, więc jeżeli ktoś słuchał mnie wczoraj, no to nie jest zaskoczony, a jeżeli ktoś nie słuchał, no to ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony i dzisiaj tak wyjątkowo popołudniówka w porze kolumny Zygmunta, nasza wspólna do godziny 18, no i wspólnie w takim gronie właśnie powitamy weekend. Kłaniam się Państwu i zapraszam do 18 na nasze spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I zapraszam też do wysłuchania nowego singla Evanescence, Who Will You Follow?

0: Hit Daddy, zespół The Offspring w Esterok. Grupa, która za trochę ponad dwa tygodnie ponownie zagra w Polsce. 16 czerwca w Krakowie wystąpią. Niedługo w Polsce też zagrają wykonawcy, którzy lada moment pojawią się tuż po krótkiej przerwie na antenie Eski Rock. To będą Skorpionsi. Zresztą ostatnio mam wrażenie, że rok bez ich koncertów w Polsce jest po prostu rokiem straconym. Znowu będą świętować swój jubileusz 60-lecia już niebawem. Skorpionsi, lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Esce Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

Proszę Państwa, ja wiem, że Państwo mają taką tradycję kolumnową, że Dawid wykupuje, wyłuskuje, odkurza różne utwory, o których już zapomnieliśmy nieco, a zupełnie na to nie zasługują. Ja wiem też, że w tym tygodniu Dawid przypomniał bardzo fajny numer z lat 90. zespołu Garbage, tak przy okazji jutrzejszego koncertu. The World Is Not Enough to oczywiście temat z Bonda. No i ja też będę miał dla Państwa taki nieco przykurzony kawałek, który z wielką radością Państwu po godzinie 16 podrzucę. To taka nasza mała kopalnia odkrywkowa będzie. To po godzinie 16, za mniej więcej godzinę. Za chwilę raport na naszej antenie. Do tego momentu Metallica.

0: To jest Metallica i Hero of the Day w Ester Rock. 15.30 na zegarze. W studiu pojawiła się Ania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ania tutaj co pół godziny będzie nam raportowała. Skorpiansi przed chwilą się też pojawili przed Metallicą. Co,
1: serduszko?
0: Mocniej tak trochę bije? Jak Wind of Change? Zagraliśmy?
1: W lipcu 25.
0: Oj.
1: Koncert.
0: Oj tak. I jak się domyślam, wybierasz się.
1: Ale moja ulubiona piosenka to Still Loving You.
0: Coś mi się wydaje, że też to zagrają. Ania... I najnowszy raport w Ester Rock. Startujemy.
1: Zapraszam.
2: Ester Rock. Raport.
1: Polska wyraża solidarność z Rumunią. To po ataku rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Gałaczu, oświadczyło MSZ. Incydent przypomina, że rosyjska agresja to zagrożenie dla państw NATO i ich obywateli. Dalsze działania będą podejmowane w koordynacji z sojusznikami, zapowiedział resort.
2: To jest raport.
1: Wjechał hulajnogą elektryczną na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu kluczborskiego zatrzymała policja. Zwrócił uwagę patrolu, bo nie miał kasku, a jego hulajnoga miała siodełko, czyli według przepisów jest motorowerem.
3: Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Przeszukanie potwierdziło podejrzenie mundurowych, że mężczyzna może posiadać narkotyki.
1: Relacjonuje Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrażowania niedźwiedzi. To reakcja między innymi po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gmin Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi, jednak tylko 7 z nich założono specjalną obrożę telemetryczną. Jeden był zbyt młody i otrzymał tylko chip. Teraz pracownicy RDOŚ będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
2: Rok. Sport.
1: A na początek polski hit French Open i walka do samego końca. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do 4. rundy 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. O ćwierćfinał powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk. Wieczysta o krok od ekstraklasy. Żółto-czarni pokonali w półfinale baraży Polonię Warszawa 3-2. Nie brakowało emocji, a pikanterii spotkaniu dodała czerwona kartka dla Aleksandra Dziermanowicza, którą obrońca wieczystej obejrzał tuż przed końcem pierwszej połowy meczu.
4: Były te sytuacje, może nie jakieś klarowne, ale stwarzaliśmy, pomimo nawet tego, że graliśmy w dziesiątkę. Dla mnie to najważniejszy moment to był, że przy 2-2 w dziesiątkę szanowali bramkę na 3-2, no to wiesz, no to w takich momentach to świadczy o silnej drużynie, no bo to jest ważne.
1: Komentował po spotkaniu kapitan Wieczystej Michał Pazdan. W finale baraży Wieczysta zmierzy się z Chrobrym Głogów. Mecz o wejście do Ekstraklasy w niedzielę o 20.45 na stadionie przy Rejmonta.
5: Hey, what's up? We're Papa Roach.
6: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
7: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Ester Rock.

0: Gimme All Your Lovin' i ZZ Top w ST Rock. Proszę Państwa, mamy nowy jam i nie zwaham się go użyć. Niedawno ukazała się nowa płyta z nowym wokalistą, czyli Sebastianem Riddle. Tak swoją drogą, ten poprzedni wokalista, czyli Maciej Balcar, odwiedził nas w czwartek, wczoraj wieczorem, wyspowiadał się Wojtkowi, opowiadał o kawałkach jego życia w programie Kawałki Mojego Życia. Oczywiście, jeżeli ktoś nie słuchał, a chciałby nadrobić zaległości, to polecamy serdecznie podcast na skrock.pl. Można posłuchać i sprawdzić muzyczne wybory pana Macieja. Jam idzie lepsze przed nami, Westerok.
1: Gdy

0: Weekend się zbliża. Jakie plany, drodzy Państwo? Jakiś plener może będzie grany, choć widzę w prognozie na weekend, że coś tam może pokropić i to w wielu miejscach w naszym kraju, ale to chyba Państwa nie powstrzyma przed jakimś trekkingiem na przykład w jakichś pięknych okolicznościach przyrody. No to jeżeli ktoś miałby taki plan, to będę miał pewną propozycję bardzo fajnego gadżetu z logo Eskirock, który podczas takiego trekkingu może oj tak się przydać. No ale trochę później takie przyjemności powiem, kiedy dokładniej co trzeba będzie zrobić, żeby ode mnie coś takiego fajnego, na razie zachowam to w tajemnicy, otrzymać. Za 17 minut będzie 16. AC/DC po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: To była Brygada Kryzys. To, co czujesz w ST Rock. Nie wspominałem dziś jeszcze o tym, ale Państwo doskonale wiedzą, że nasz Messenger jest oczywiście do Państwa dyspozycji. Prawda, Panie Dominiku?
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. A propos trekkingu. Jutro organizujemy wyjazd z Góry Kalwarii do Kodzienic, taką niepełnosprytną ekipą crossfitową. Będziemy tam ćwiczyć, integrować się. Myślę, że będzie gruba impreza. Jest tam wielu fanów Eski Rock, także fajnie będzie, jak ich pozdrowimy teraz. Pozdrawiam serdecznie.
0: To pan Dominik z taką lekką nieśmiałością, ale też pozdrawiamy oczywiście. No ja już sobie wyobrażam, jak wy tę crossfitową kondycję będziecie tam ćwiczyć. Yeah. 5 minut pozostaje do 16. Blair przed nami.

0: Oh yeah. Blurry Song 2 na finał tej pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. 3 minuty, trochę ponad może, i najnowszy raport Westerok za chwilę Ania się pojawi, by wiadomości najnowsze nam przedstawić. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
6: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
6: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Zarzut szpiegostwa, zatrzymany pracownik polskiej grupy zbrojeniowej. Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. W poniedziałek stanie się faktem w raporcie Nocna Prohibicja w Warszawie.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły, Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
3: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
2: To jest raport.
1: Lista się wydłuża. Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś do wyścigu o fotel prezydenta miasta dołączyła kolejna kandydatka. Na linii nasz krakowski reporter Brian Bednarczyk. O jakich nazwiskach mówimy?
4: Do tej pory start w wyborach na prezydenta Krakowa potwierdzili Marian Banaś, Bartosz Bochańczak z Konfederacji oraz Aleksandra Owca z partii Razem. Dziś do grona ubiegających się o urząd dołączyła Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Jak podkreśla, będzie stawiać na dialog z mieszkańcami Krakowa.
5: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Będziemy się starać je rozwiązywać sukcesywnie.
4: Natomiast swojego kandydata ma ogłosić Konfederacja Korony Polskiej. Niewykluczone, że będzie to sam Grzegorz Braun.
1: Tymczasem wciąż nie znamy nazwisk kandydatów z Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Nocna prohibicja w całej Warszawie w poniedziałek stanie się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej w stolicy. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w dwóch dzielnicach miasta.
6: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
7: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
6: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W całym kraju trwają zbiory truskawek, ceny pozostają stosunkowo wysokie. Najtaniej zapłacimy na rynkach hurtowych i giełdach, a najdrożej od 20 do 25 zł w mniejszych sklepach. Chętnych nie brakuje, bo kto nie lubi truskawek?
8: Za smak, wygląd, są słodkie.
9: Można je jakoś przerabiać?
8: Tak, można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto.
9: Zdrowe?
8: Bardzo zdrowe, dużo witaminy C.
10: Już zakupiłem, proszę pana, kilogram właśnie dźwigam tu.
11: Dobrze umyć przede wszystkim, bo nie wiadomo, co to tam na nich jest, jak to jest, jeśli chodzi o hodowlę. A najlepsze są te małe.
12: A szejki uwielbiam, truskawkowe. I właśnie po to tu poniepszą. Smaczne, z lodami, takie orzeźwiające.
1: Na giełdzie warzywno-owocowej z klientami w Katowicach rozmawiał Darek Brombosz.
13: I taką truskawką na torcie, można powiedzieć, kończymy ten raport.
1: Proszę bardzo.
0: Pogoda.
13: Tak cytując klasyka, pora na prognozę.
1: A dziś pogodnie. Na zachodzie, w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach wschodnich słabe przelotne opady deszczu, najchłodniej na północnym wschodzie, tam około 15 stopni, w centrum do 21, a najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, około 26 stopni. W nocy na zachodzie możliwe opady deszczu i miejscami burze, temperatura od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, w centrum do 10 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem, 15 stopni.
13: Ania wraca za niecałe pół godziny.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To był Perfekt w SC Rock. Jest prawie 13 minut po 16. No chyba już weekend. Chyba jest radość. Zaryzykuję. No mam nadzieję, że perspektywy u Państwa co najmniej obiecujące. Można się pochwalić w Messengerze. Na naszym Messengerze w głosówce tak miało być. Pan Dominik chwalił się przed 16 trekkingiem, na który się wybiera w ten weekend ze swoją crossfitową ekipą. Nawet padła później w kolejnej głosówce propozycja, czy mnie dołączył. Nie no, panie Dominiku, gdzie ja z tą moją kondycją? No, niekoniecznie crossfitową, ale chyba nie skorzystam póki co z tej propozycji. Może kiedyś, zobaczymy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: U Państwa jakie perspektywy na ten nadchodzący weekend? Kłaniam się po 16 w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry. W tej godzinie, to już za parę minut, no tak, kontynuując tę kolumnową tradycję, wykopiemy, proszę Państwa, jakiś fajny kawałek okolicznościowy. A póki co Stonsi, In the Stars, bez cerowania.

0: POD w Esterogi Youth of the Nation. A propos, no przecież Youth, czyli młodzież, innymi słowy, świętuje w poniedziałek. Pan Rafał w tej sprawie właśnie. Panie Rafale?
1: Witam. No u nas kondycja musi jutro być, bo wymyśliliśmy z kolegą i z koleżanką, że zrobimy Dzień Dziecka dla dzieci. Naszych własnych, prywatnych, no i wszystkich pracujących z nami osób chętnych, które dołączą. Kilkanaście się zapisało. Jest fajnie. Ja właśnie stoję w korku, bo zasuwam po maszynę do waty cukrowej. Także na pewno będzie fajnie. Pozdrawiam was. Cześć.
0: Wata cukrowa. Grubo. Widzę, że jeńców braśnie zabierzacie. No to dobrej zabawy życzymy w takim razie. 22 po czwartej w tym momencie.
2: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Jugopolis. I Maciej Maleńczuk, ostatnia nocka już za nami w Esterok. Tak, a propos jeszcze tej ekipy crossfitowej i tego zaproszenia dla mnie, to będzie pan Rafał, ale nie ten od Waty Cukrowej, tylko od, no, innych specyfików.
1: Michał, olej crossfit i chodź z nami do Czech na złocisty trunek.
0: 1400 metrów. To niezły wybór już w tym momencie. Jak to było? Do Czech to ja mam za darmo, a pan, panie Rafale, to niech uważa na limity prędkości, na wszelki wypadek. To skoro przy Czechach jesteśmy, to informuję, że już od poniedziałku Dawid o tej porze będzie miał zaproszenie na festiwal Metronome, który odbędzie się w czerwcu. Tam między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Manic Street Preachers, do tego jeszcze Sting, i takie przyjemności tutaj Dawid przyniesie ze sobą w poniedziałek.

0: Selling the Drama i zespół Live w Westerog. No i proszę bardzo, już 16.30, to oznacza, że Ania ponownie w studiu.
1: Jestem gotowa.
0: Za chwilę raport. Ja sobie podejrzałem, o czym będzie w raporcie sportowym, bo przecież finał Ligi Mistrzów się zbliża wielkimi krokami.
1: Tak jest.
0: Jakby to powiedzieli. No, nie zagra tam Olympique Marsylia, ha, ha, ha. Bo koleżanka tutaj jest fanką, kibicką chyba można powiedzieć.
1: No? Ja już nic nie przeczytam.
0: A tu konkurenci, proszę bardzo. Paris Saint-Germain z Arsenalem. To już jutro, tak?
1: Porozmawiamy po antenie.
0: W Budapeszcie. No dobrze, to chwila przerwy i najnowszy raport Westerok.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest areszt dla hejtera z wrocławskich Popowic. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Mężczyzna wielokrotnie niszczył klatki schodowe, wypisując ich ściany obraźliwymi hasłami i malując wulgarne obrazki, w tym swastyki. Nękał i obrażał też ludzi na Facebooku. Sprawca usłyszał łącznie 6 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Nie tylko interwencja, ale i przeciwdziałanie problemom. W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o osobach, u których często interweniują policja czy ratownictwo medyczne.
4: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
1: Mówił komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk.
3: To jest raport.
1: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W raporcie przypominamy o pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszego dnia spotkamy i dyskusje ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
3: SK Rock Sport.
1: Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain będą chcieli jako drugi klub w historii obronić trofeum. Po drugiej stronie stanie Arsenal. Celem Londyńczyków jest dołączenie do grona triumfatorów tego najbardziej prestiżowego pucharu europejskiego. Paryżanie zagrają w finale po raz trzeci. Pierwszy przegrali z Bayernem Monachium, wówczas jeszcze w składzie z Robertem Lewandowskim, ale już w ubiegłym roku pokonali Inter Mediolan rekordową różnicą bramek w meczach o trofeum 5-0. Arsenal dotychczas w finale grał raz. W 2006 roku uległ Barcelonie 1-2. Jutro nowością będzie godzina rozpoczęcia meczu. Już nie o 20.45 ani 21.00. Jak zwykle zaczynały się najważniejsze spotkania tych rozgrywek. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o 18.00. UEFA wcieliła ten pomysł w życie w sierpniu przed rozpoczęciem trwającego sezonu. I jeszcze coś dla fanów lekkiej atletyki. Dziś w Bydgoszczy memoriał Ireny Szewińskiej. To jedna z najbardziej utytułowanych sportsmenek w naszym kraju oraz w dziejach Igrzysk Olimpijskich. Memoriał organizowany jest od 2019 roku na stadionie Zawiszy. Co roku gromadzi czołowe gwiazdy światowej i polskiej lekkoatletyki. Na mityngu w Bydgoszczy nie zabraknie takich gwiazd jak Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Piotr Lisek.

0: dziewczyna o perłowych włosach i Omega w Esterok na 20 minut przed 17. To ja sobie zagram coś takiego.
1: Kopalnia odkrywkowa w Esterok.
0: No właśnie, jak Dawida nie ma, to inni sobie trochę poharcują, prawda? Jutro koncert Garbage w Polsce, jak pewnie Państwo wiedzą. Z tej okazji Dawid przez cały tydzień przypominał kapitalny utwór z Bonda w wykonaniu Garbage, właśnie The World Is Not Enough. To ja dzisiaj będę nieco inną propozycję miał, ale też artysty, który za parę dni wystąpi w Polsce. I to będzie historia pewnego trójkąta, no co by nie mówić, bo jest ona, jej konkurentka i on, którego ta pierwsza podejrzewa o romans z tą drugą. Chyba to jasne. Czy może to Państwu rozrysować? Dolly Parton zaśpiewała to w 1973 roku, a utwór doczekał się wielu coverów. Wśród nich ten, który został wykonany na żywo w angielskim Blackpool już ponad 20 lat temu przez amerykańską grupę The White Stripes, a lider tego zespołu, Jack White, po weekendzie na dwóch koncertach w Polsce, w Warszawie i Krakowie. Ciekaw jestem, czy może to zaśpiewa. The White Stripes, Jolene.

0: No tak, Dzień Dziecka w tym roku zapowiada się cudnie. Tego dzieciaka w końcu w środku trzeba pielęgnować, bywając na dobrych koncertach na przykład. W poniedziałek w Warszawie, dzień później w Krakowie. Dwa koncerty Jacka White'a w Polsce tuż po weekendzie. Jolene za nami. Jack White i The White Stripes.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To był Faith No More w Ester Oki Midlife Crisis. 4 minuty pozostają do godziny 17. 29 maja, tak sobie spoglądam do dzisiejszego kalendarium, jeszcze nie wspominałem o tym. Może państwo nie słyszeli, bo Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj, takie święto podpowiada kalendarium. No i zawsze ten sąsiad poratował czymś, jak zabrakło. Czasami nawet taka wizyta potrafiła się mocno wydłużyć. No dziś w dobie wszelkich aplikacji, za pośrednictwem których można zrobić takie ekspresowe zakupy z dostawą pod same drzwi, no to niestety te relacje między sąsiedzkie, mam wrażenie, nieco przygasły. No takie mamy, taki mamy klimat, można powiedzieć. 4 minuty niespełna do 17. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy świętują nie tylko Europejski Dzień Sąsiada. Okazji do świętowania dzisiaj, z tego co widzę, jest trochę więcej. Także udanego świętowania. Za chwilę najnowszy raport Ester Oki. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Melina. Erste Rock.
2: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej. Rosyjski konsul musi opuścić Rumunię i jest reakcja Bukaresztu na wtargnięcie drona. W raporcie Bydgoszcz i brudnica mniszka na celowniku leśników.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej. Został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
3: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
1: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce polskiej grupy zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
2: To jest raport.
1: Rosyjski konsul w mieście Konstanca, uznany za persona non grata, będzie musiał opuścić terytorium państwa, poinformował prezydent Rumunii. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. Bezzałogowiec uderzył w 10-piętrowy budynek w mieście Gałacz. 2 osoby zostały lekko ranne. Polska jest w kontakcie z sojusznikami, a dron, który uderzył w Rumunii, prawdopodobnie został zakłócony, mówi wiceszef polskiego OMON-u Cezary Tomczyk.
4: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
1: Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma też w ciągu kilku godzin podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Od poniedziałku nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Miasto liczy, że po tym, jak jej pilotaż sprawdził się w 2 dzielnicach, teraz w całej Warszawie padnie liczba nocnych interwencji służb.
5: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program warszawskiej bezpiecznej nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
1: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i klubów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Brudnica mniszka na celowniku leśników to groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami samoloty zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Tak, jestem.
1: Rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są takie ważne?
6: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
7: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
6: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
7: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
6: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
8: Pogoda. Przyznam szczerze, że jak ta pani użyła takiego słowa igliwie, od razu o świętach pomyślałem.
1: A ja
8: już łapałem się za Last Christmas tutaj, żeby zagrać.
1: A ja myślałam, że brudnica mniszka bardziej zwróci to twoją też
8: ładne,
1: uwagę.
8: To też ładne, ale podobno to bardzo mało przyjemny owad. No niestety, trzeba się go pospyć.
1: Stąd opryski. A pogoda?
8: No właśnie, jaka?
1: Ładnie
8: opryskliwa?
1: Ciepło. To zależy dla kogo. Pogodnie na zachodzie, w centrum zachmurzenie małe, na krańcach wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie około 15 stopni, w centrum do 21, a najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, tam około 26 stopni. W nocy na zachodzie możliwe opady deszczu i miejscami burze. Temperatura od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, w centrum do 10 stopni i ciepło na zachodzie i nad morzem, tam 15 stopni w nocy.
8: Czyli jednak pogoda opryskliwa, no bo trochę ma popadać w ten weekend.
1: Tak jest.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To był Kult i Czarne Słońca w ST Rock. 12 minut po 17 w tym momencie. Pani Justyna?
1: O, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, a ja mieszkam w lesie i nawet sąsiadów nie mam. Chociaż jakieś tam sarenki przychodzą, więc mogę uznać je za sąsiadki. No ale mąki ani cukru od nich nie pożyczę. Tyle w temacie.
0: Oj tam. No, my w mieście też mamy fajne sąsiedztwo, jak taki na przykład dzik przebiegnie przed nosem albo zaryje trawnik, to aż miło normalnie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 13 minut po 17 w tym momencie. Ukłon raz jeszcze w piątkowe popołudnie. Europejski Dzień Sąsiada. Tak, to prawda. Pani Justyna ma rację. Do tematu powrócimy niebawem. W tej godzinie będę miał też bardzo fajny prezent. Gadżet Eski Rock dla kogoś z Państwa. Także proszę być na nas uchu. A teraz gramy nowe Foo Fighters Unconditional. 2 tygodnie, trochę ponad. No i panowie ponownie wylądują w Polsce. Tym razem zagrają na PGN Narodowym w Warszawie, dokładnie 14 czerwca. Unconditional, Foo Fighters przed nami, Westerok.

0: To był zespół ONA i Drzwi Westerok. A właśnie, a propos.
1: Z tymi sąsiadami to jest różnie. Ja na przykład od swojej sąsiadki w bloku raz dostałem w twarz, a za drugim razem prawie mi wyważyła drzwi. Także nie jest tak, że sąsiad zawsze poratuje. Pozdrawiam.
0: Ajajajajaj. Drzwi wyważyła, pan mówi. Może nie mogła zasnąć, albo coś w tym stylu. Pozdrawiamy, panie Andrzeju. Dobrych sąsiadów życzymy i dobrosąsiedzkich stosunków.
2: Reklama.
3: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
2: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: To był Mr. Biggie, Wild World w Esterok. Zbliżamy się do 17.30, za chwilę raport, czyli skrót najważniejszych wiadomości, do tego jeszcze raport sportowy. Ania za chwilę pojawi się w studiu. Mamy piątkowe popołudnie, już weekendowe, śmiało można powiedzieć, więc proszę nie myśleć na razie o poniedziałkowym poranku, ale w razie, gdyby Państwo potrzebowali skutecznego obudzenia, to zawsze możecie na nas liczyć.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Sanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
3: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
2: Oczywiście, że tak.
3: No, na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
2: A jakże? Jeszcze kończył kategoria małżeństwo.
4: Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego po czesku? Żenada.
3: A jak żenaneda, to co? Sam wezmę.
2: Tyle to ostatnio dużo podróżujesz, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
3: Żenada.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK-Rock. Raport.
6: 17.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Spotkanie w Białym Domu zwołuje na jutro Donald Trump. Chodzi o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych prezydent USA zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez Stany Zjednoczone i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem.
5: To jest raport.
6: Teraz pożar w Dąbrówce Wielkopolskiej. Ogień wybuchł w firmie produkującej paliwo alternatywne z odpadów. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana.
7: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować. Niestety wymknął się spod kontroli. Przedostał na 3 hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz.
6: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubelskiej Straży Pożarnej. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W weekend niższe ceny na stacjach paliw. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34 zł.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek polski pojedynek w Paryżu. Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet. Mecz zaczął się jednak od prowadzenia Linet 2-0.
8: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Bardzo agresywnie na returnie atakowała serwis Igi. Głęboko wchodziła przy drugim podaniu i starała się tę piłkę właśnie tak bardzo szybko, głęboko uderzać. Skracała wymiany. No, widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
6: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Świątek poradziła sobie i ostatecznie wygrała 6-4, 6-4. W 1/8 finału French Open na Raszyniankę już czeka Ukrainka Marta Kostiuk, a mecz w niedzielę. Stawką będzie awans do elity. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w maju. Decyzja zapadła podczas trwającego w Curychu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa i Estonia.

Zone. To był zespół Rammstein, czyli nasi sąsiedzi za zachodniej granicy, o tak może. To tak a propos jeszcze tego Dnia Sąsiada, który dzisiaj obchodzimy. A ja kiedyś miałem takich sąsiadów, na których zawsze mogłem liczyć. Jak coś trzeba było naprawić, czy w czymś pomóc, to zawsze. Bardzo lubili też ten kawałek. Aha, pamiętają Państwo? Sąsiedzi albo Patty Matt. No, tak ładnie łączymy w tym momencie te dwa święta. Dzisiejszy Dzień Sąsiada i poniedziałkowy Dzień Dziecka, bo do dzisiaj to chyba lubiana przez dzieci bajka, tak mi się wydaje. A pamiętają Państwo może ten charakterystyczny gest Patta i Matta, kiedy im się coś udało, jak dobrze wykonali jakąś robotę, to wykonywali jakiś taki charakterystyczny gest i... Jeżeli ktoś mi to opisze w głosówce na naszym Messengerze, to odwdzięczę się gadżetami Eski Rock, które czekają na Państwa. Wśród nich m.in. nasz blaszany kubek Eski Rock z nowej kolekcji na wypady w plener, jak znalazł. No dobra, to ja czekam w takim razie na głosówki w tej sprawie. W sprawie Patta i Matta właśnie. 22 minuty pozostają do 18. To już teraz Good Charlotte w Esce Rock. Rejects.

0: To był zespół Good Charlotte i Reject w ST Rock. Za 19 minut będzie 18. Bardzo szybciutko Państwo sobie poradzili z zadaniem konkursowym. Ja przypomnę, że pytałem o ten charakterystyczny gest Pata i Mata, czyli bohaterów tej bajki, z której pochodzi ta właśnie melodia. Pytałem o ten charakterystyczny gest, kiedy im się coś udało, jak dobrze wykonali, albo może nie wykonali jakiejś roboty. No i tutaj pan Tomek szybko z odpowiedzią pośpieszył. Panie Tomku!
1: Dzień dobry. Przecież to był klasyczny łokietek. Łokietek Pata i Mata, znany na całym świecie, a przynajmniej na pewno u nas i w Czechach. Pozdrawiam.
0: No nie inaczej, no i nie inaczej. Łokietek oczywiście, taka zgięta dłoń, oni się tak łokciami stukali. Ale przyznam szczerze, że tego określenia łokietek to ja nie słyszałem. Panie Tomku, gratuluję serdecznie. Zestaw gadżetów Eski Rock, w tym nasz blaszany kubek z najnowszej kolekcji, wędrują do pana.
2: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

Taki właśnie jest tytuł tego kawałka. Led Zeppelin, już za nami w SC Rock. A jeszcze przed godziną 18 będę miał dla Państwa utwór zdobywców tegorocznego Fryderyka w kategorii metal i żadne tam behemoty, turbo czy inne, tylko koma. Choć może ktoś powie, że jedyne co łączy komę z metalem to kolor samochodu Roguca. No jakiś metalik na pewno. Tak czy inaczej, nagroda jest i muszą być gratulacje. Raz jeszcze pewnie z tego powodu. Los Cebula i Krokodyle Łzy. Koma przed nami w SC Rock.

0: Przestań wyjść!
1: Już dobra, dobra, przestaję. Koma na finał naszego spotkania. Za chwilę będzie 18, za chwilę najnowszy raport, a już potem piątkowy radar. Ja pięknie dziękuję za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Michał Cieślik, dobrego weekendu życzę tymczasem.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. Chodzi o decyzję w sprawie Iranu. Akcję utrudnia wiatr. Trwa walka z pożarem lasu pod Warszawą. Były kwiaty i owady w raporcie Bydgoszcz i Marsz Kapeluszowy.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co konkretnie chce ustalić Trump?
2: Z jego wpisu wynika, że chodzi o ostateczny kształt porozumienia pokojowego z Iranem. W mediach społecznościowych Donald Trump jasno wskazuje, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zniosą swoją blokadę przesmyku, a statki mogą rozpocząć powrót do domu. Pozdrówcie wasze rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, stwierdził amerykański przywódca. Zapowiedział, że zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte i zniszczone przez USA w porozumieniu z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Spotkanie ma odbyć się jeszcze dziś w tak zwanym Situation Room w Białym Domu. Już w czwartek amerykańska administracja potwierdziła, że ramy umowy pokojowej są gotowe, a to spotkanie może je przypieczętować.
1: To jest raport.
0: Mieszkańcy wrócili do swoich domów, ale w każdej chwili policja może jednak zarządzić ponownie ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który po południu znowu przybrał na sile. Walka z ogniem trwa z ziemi i z powietrza.
3: Do godziny 12 wykonano łącznie 135 zrzutów gaśniczych, podczas których na teren pożaru podano około 273 tysiące litrów wody. Obecnie działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, dogaszaniu zarzewi ognia oraz ochronie terenów zagrożonych.
0: Relacjonuje starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczynę pożaru ustala policja i jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana, choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karolem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy strona rządowa wciąż liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
4: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
5: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
4: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
6: Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania.
4: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
1: Słuchacie raportu. SC Rock.
0: Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł Marsz Kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
7: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
8: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
7: Widać. Bardzo mi miło.
9: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy. Żeby nas zauważono.
8: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
10: Oj, bardzo długo. 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku, a potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
11: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
0: Oryginalne nakrycia głowy podziwiał na miejscu nasz reporter Dawid Olszewski. Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie, a senioriada potrwa ponad tydzień.
1: Pogoda.
0: Za nami pogodny, wietrzny i ciepły piątek. Dziś najcieplej było na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, 26 stopni, a przed nami pochmurna noc, możliwe opady deszczu i miejscami burze. Temperatura od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, w centrum do 10, najcieplej na zachodzie i nad morzem, tam maksymalnie 15 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województwa lubuskiego oraz części województwa dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Alerty potrwają od północy do godziny 8 rano w sobotę. Jutro strefa frontu burzowego przeniesie się do centrum i na południe, a temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a najcieplej na zachodzie 24 stopnie.
1: Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze nie tylko sięgniemy po wczoraj zapowiedzianą nowość od Perfect Circle, no tylko te nowości chociażby od pana McCartneya będzie dużo więcej.
1: Rock.
12: Ale zanim to wszystko, to proponuję tym całusem rozpocząć ten, właściwie można już powiedzieć, rozpoczynający się weekend. To Kiss, to I Was Made For Loving You. I to właśnie tak witamy się, 5 po 18, wróć 6 już. Michał Prokopowicz, kłaniam się i szaleję, że znam się na zegarku. I tak zapraszam do 21, wtedy kiedy będzie 2-1, bo teraz jest jeszcze 1-8.

0: I to jest ten moment, kiedy uruchamiamy nasz Beatlesowski kult. To jest The Cult Westerok. Chodzi o gościa, który za lekko 3 tygodnie kończyć będzie 84 lata, a dzisiaj postanowił zaprezentować swój solowy album. Ladies and Gentlemen, Paul McCartney wraca z nową płytą. Płytą, która nazywa się The Boys of Dungeon Lane, która jest dosyć dużym zaskoczeniem z wielu powodów. Od chociażby pierwszego duetu w historii z Ringo Starrem, chodzi o kompozycję Home to Us, po to... Aż ta płyta chyba zaskoczyła mocno, bo powstała z Andrew Wattem. Zresztą gdybyśmy chcieli zapytać o każdy z tych utworów tak naprawdę Paula McCartneya, to ma się wrażenie, że wszystko było bardzo mocno, a to bardzo mocno przemyślane. Na przykład kompozycja Come Inside.
1: Yeah, so this one's like a rock,
0: tak, żeby to była rockowa piosenka o miłości, mówi Paul, i dość prosta. Ale z miłością ktoś lata temu nauczył mnie czegoś, co nazywa się Tracy of Piketty. Gdybyście byli klasycznymi uczonymi, wiedzielibyście, bo to było coś klasycznego. Ja nie wiedziałem. Ale to znaczy, że kiedy jesteś w tonacji molowej i kończysz w durowej... Więc rozmawiałem o tym właśnie z Andrew. No i to jest właśnie, drodzy państwo, to, jak podchodził tak naprawdę do tworzenia tej nowej płyty Paul McCartney. Więc my sięgamy po raz pierwszy na Antyniański Rok w naszym dzisiejszym piątkowym radarze po jego Come Inside z płyty The Boys of Dungeon Lane. Panie i panowie, pierwszy raz.

od razu łezka się w oko kręci. Człowiek sobie przypomina, jak to miał 14 lat, na kolanach gitarę elektryczną marki Defil i próbował grać Smoke on the Water. Wtedy wydawało się to takie proste. Dzisiaj, jak człowiek czyta to, co Simon McBride opowiada o graniu tego utworu, to już nawet ten człowiek, który wtedy miał te 14 lat, wie, jakie błędy popełniał. Pan Simon mówi, że ludzie zawsze mawiają, że ten utwór jest prosty. Technicznie jest to proste, ale nie jest to proste do zagrania. Jak mówi, tu chodzi o artykulację, o siłę gry, o wyczucie rytmu, o to, czego nie zagrać. Jak mówi, wielu gitarzystów gra riff Smoke on the Water, jak to gitarzyści chcą dodać coś do niego, na przykład vibrato, ale piękno Smoke on the Water polega na jego prostocie. Trzeba mieć dyscyplinę, żeby nic nie dodawać, a zagrać tylko to, co jest potrzebne. Drodzy Państwo, no ale pamiętajmy, że nawet jak się ma 14 lat, można popełniać błędy, a jak się nazywa Larsem Ulrichem i gra się ten numer i popełnia się błędy, no to chyba każdy może popełniać takie błędy. To nie jest wyssane z palca, to Ian Gillan kiedyś o grze Larsa Ulricha a propos Smoke on the Water powiedział, że ten bębniarz walił jak szalony, a kompletnie o to nie chodzi właśnie w tym utworze. Chodzi o to, żeby tak walić, żeby było dobrze. A dobrze będzie, kiedy panowie z Deep Purple zaprezentują 3 lipca swoją nową płytę. I oczywiście na to czekamy. Natomiast ci, którzy czekali, że będziemy sięgać po piękne dźwięki sprzed lat formacji The Cure, z jednej z moich ulubionych płyt The Head on the Door, no to właściwie za bardzo się nie pomylili. Można śmiało powiedzieć, że to jest kompozycja, która rozpoczynała tę wspaniałą płytę. No i w końcu płytę, która także bardzo wysoko była na listach przebojów, także w tym 85 roku. To In Between Days. No i piękna rozbiegówka, drodzy Państwo, dla każdego człowieka, który uwielbia mówić, któremu twarz się nie zamyka, który by mógł o Robercie Smithie mówić latami. Ale po co? Jak przecież to intro kiedyś w końcu musi się skończyć, a Robert musi zacząć śpiewać. Robercie! Yes,

0: No i czas podsumować te muzyczne alter ego pani Kasi Nosowskiej. No bo to już 30 lat od tego wiekopomnego momentu, kiedy 16 września 96 roku Kasia Nosowska, czyli pani skrypką, która do tej pory w oczach niektórych fanów roiła się jako osoba, która właściwie potrafi zaśpiewać teksańskiego. Myślę, że wtedy, w tym 96 roku, nieco zmieniła optykę co po niektórych fanów formacji Hej, bo okazało się, że Kasia Nosowska ma także swoje nieco inne muzyczne oblicze. No i czas teraz, tak sobie myślę, i ona też, by podsumować te 30 lat tego innego oblicza. I dlatego ta trasa koncertowa Nosowska XXX myślę, że będzie bardzo wiekopomna. Dlatego w listopadzie zobaczymy ją w Warszawie i we Wrocławiu, a w grudniu w Gdańsku, w Krakowie i znów w warszawskim klubie Stodoła. Polecamy bardzo serdecznie, bo to pierwszy i ostatni raz takie świętowanie 3 dekad solowej drogi Kasi Nosowskiej.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC-ROM.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC-ROM.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROM.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

To zespół, który jest w stanie na Śląsku wywołać trzęsienie ziemi. To Fade to Black, to Metallica, Westerrock. A teraz przed nami niemałe trzęsienie ziemi, czyli formacja Perfect Circle. Jak oni wracają, no to to nie jest po roku. Pamiętam, jak w 2018 roku wrócili z nowym wydawnictwem po 14 latach. Teraz czekamy na nową płytę kolejne 8 lat. No i właśnie jesteśmy świadkami tego momentu, kiedy zaczynamy już patrzeć na owoce tego nowego krążka. Dlatego, że wczoraj na antenie Eski Rock w czwartkowym radarze wspominałem o tym, że Maynard James Keenan wraca z nową muzyką, a dzisiaj, już teraz, premierowo na antenie Eski Rock sięgamy po Starless. Jak mówi pan Billy, czyli gitarzysta tejże formacji, niektóre utwory są poprawione i dopracowywane przez lata, ale czasem zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze. I tak było właśnie ze Starless. Panie i panowie, to nowe A Perfect Circle w Esce Rock.

0: Czeka nas naprawdę wyjątkowo muzyczne wydarzenie, bowiem w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie już 8 czerwca z tą muzyką, z tymi utworami od Depeche Mode będzie próbować zmagać się wizjoner elektroniki, czyli pan Andrzej Smolik. Myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie muzyczne, bez wątpienia, nie tylko dla fanów Smolika, ale przede wszystkim dla fanów Depeche Mode. I do tego jeszcze wydarzenia na pewno będziemy wracać na ten niebieski rok.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na to, co dziać się będzie wokół powrotu Dio. Powiemy także o tym, co działo się 2 dni temu w Nowym Jorku przy okazji wielkiego powrotu zespołu Greta Van Fleet. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, kto co powiedział na ich temat, na temat muzyków formacji The Killers. A propos też pewnych piłkarskich motywów, do których na pewno będziemy wracać przy okazji tego zespołu. Równo o 19:00 w piątek 29 maja. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. Dzisiaj jeszcze sporo muzycznych nowości.

Ja mam wielki apel, żeby dać jej czas. Bo ja wiem, że te moje następne słowa mogą brzmieć rozczarowująco a propos debiutu pani Violet Grohl, ale chyba nikt nie miał wątpliwości, że ta płyta będzie brzmiała jakkolwiek inaczej. Ona jest po prostu hołdem do muzyki lat 90. Ale tak naprawdę sama Violet Grohl wspominała o swoich

No przecież ona sama wspominała o tym, że tak naprawdę została wychowana przez swojego ojca, który wpoił jej lata 90. I dlatego tak naprawdę taką płytę dostaliśmy. Natomiast dla mnie najciekawsze i takie, można powiedzieć, takie chyba najbardziej oczekujące jest to, co wydarzy się na drugiej i trzeciej płycie. To znaczy wtedy, kiedy ona zacznie nas sączać tak naprawdę swoją własną muzyką, swoimi własnymi inspiracjami. Może się wydarzyć tak, że jednak ta lata 90. i ta muzyka to był tylko przyczynek do rozpoczęcia tej wielkiej kariery muzycznej, bo ta artystka ma niesamowity głos i chyba wszyscy powiemy wprost, czekamy na kolejne płyty, bo one na pewno będą tak samo dobre.

No, tacy stąsi na sterydach. To Sum 41, to Painted Black Westerok. A propos sterydów, to będzie powrót Roniego Jamesa Dio, czyli Dio Disciples, albo Dio and the Disciples. Tak nazywać się może ten zespół, który będzie wracać za sprawą Wendy Dio, czyli wdowy po Ronin Jamesie, która zapowiedziała ten muzyczny powrót z tego coverbandu. Powiedziała, że jeszcze nie wiemy, bo nie ma nazwy, ale to będzie Roni i to nie w hologramie, nie w sztucznej inteligencji, ale zrobimy prawdziwego Roniego w teledysku, jak mówi. Więc mają teledysk i mają tak naprawdę kilka kompozycji, dokładnie 4 piosenki, no i chcą małego powrotu. Będziemy przyglądać się temu pomysłowi wdowy po Ronim Jamesie Dio. A skoro tak, no to przy okazji tego powrotu oczywiście jednej kompozycji nie może zabraknąć.

0: To ich ósmy numer jeden, jeśli chodzi o listę Mainstream Rock na Billboardzie. To także zapowiedź nadchodzącej płyty, która będzie ciężka, która będzie brutalna, która będzie surowa, która będzie mroczna, emocjonalna. I do tego ten mocny wokal Taylor Momsen. Panie i panowie, płyta Dear God, piąty studyjny album formacji The Pretty Reckless, zbliża się wielkimi krokami, bo premiera już 26 czerwca. Czekamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

I ten krakowski klimat zmieniamy na rzecz tego, co działo się 27 maja w legendarnym nowojorskim Bowery Ballroom, gdzie pojawił się zespół Greta Van Fleet. Zespół, który nie zagrał żadnego koncertu od września 2024 roku, a teraz postanowił pojawić się w kameralnym miejscu, by zagrać koncert. Mówimy o panach, którzy jeszcze do niedawna występowali w nowojorskim samym Madison Square Garden na wyprzedanym koncercie. A teraz wracają. Postanowili zaskoczyć, prezentując dwie nowe kompozycje, Tear It Down i Play Your Games. To też wielki powrót zespołu po latach, kiedy tak naprawdę zajmowali się swoimi pobocznymi projektami. A to może oznaczać wielki powrót zespołu Grety Van Fleet i będziemy się na pewno temu powrotowi przyglądać. Panie i panowie, to skoro oni zagrali dwa dni temu jedną z nowych kompozycji, to może w radarze też to zrobimy. Panie i panowie, po raz pierwszy w Esterok to Play Your Games i nowa Greta Van Fleet.

0: To facet, który przez lata naprawdę miał gigantyczne problemy. Pamiętamy, jak chociażby był przez wielu nazywany ekspertem od niszczenia własnego wizerunku. Ale po latach mam wrażenie, że jednak gdzieś tam się poukładał, gdzieś tam zaczął zauważać także inne ścieżki swojej możliwej kariery, chociażby tej filmowej. No bo w końcu warto wspomnieć o tym, że ten wokalista zagrał Franka Sinatrę w filmie o prezydencie Reaganie. Chodzi o film biograficzny, który miał swoją premierę w 2024 roku. Polecamy bardzo serdecznie, bo to bardzo ciekawe kino, w którym to kinie pojawił się właśnie wspomniany wokalista formacji Creed.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
3: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
4: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
3: W życiu.
4: Doniosę na was, autentycznie.
5: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
6: Słoną wodę można odsolić, prawda?
7: A słoną zupę nie.
6: Tutaj ktoś coś popieprzy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama. Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawić się może Tom Morello, a właściwie nie tylko, to będą nowe dźwięki od Toma. Zagramy nowe Kaleo, a na koniec sprawdzimy, jak na basie rodzi sobie sam Keanu Reeves. Ale zanim to wszystko, czas wrócić wspomnieniami do tego, co działo się 10 dni temu w Chorzowie. Bo myślę, że niektórzy cały czas mają z tyłu głowy te dźwięki. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania w radarze. To Metallica.

Proszę mi wybaczyć, ale ja nie wytrzymam już tego outra. Ja czekam tak długo na zaprezentowanie tego nowego numeru Toma Morello z Rage Against the Machine, że państwo tę końcówkę Aerosmith mi wybaczą. Tym bardziej, że Tom Morello ostatnio nie rusza się nigdzie muzycznie bez swojego syna, dlatego to będzie bardzo ciekawe zestawienie, bo mamy Toma Morello z Rage Against the Machine, jego syna Romana oraz Serge'a Tankiana z System of a Down. Panowie znów łączą siły. Tym razem inspirują się sytuacją imigrantów w Stanach Zjednoczonych, a sam Tom Morello mówi wprost: prześladowania imigrantów w całym kraju i heroiczny opór wobec narastającej fali faszyzmu. Adjourned to pieśń wolności oparta na miażdżących riffach, walcząca o sprawiedliwość i równość. I to jest właśnie zapowiedź tych nowych dźwięków od pana Serge'a Tankiana i Toma Morello. Warto wspomnieć o tym, że Tom Morello także wczoraj zapowiedział swój własny festiwal Power to the People, który odbędzie się w Maryland już 3 października, a tam, jeśli chodzi o line-up, nie tylko Serge Tankian, nie tylko Bruce Springsteen, nie tylko Foo Fighters czy Dave Matthews, ale także Cypress Hill. A już teraz na antenie Jeski Rock premierowo, po raz pierwszy, to Tom Morello, jego syn Roman, no i Serge Tankian w Esce Rock.

To zespół, który szykuje się do świętowania 33-lecia debiutu przy okazji wydania jeszcze raz tej płyty Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Czekamy oczywiście na to wznowienie, na tę reedycję, na której znajdą się pewne rarytasy związane z tym wydaniem Deluxe. Jak już jesteśmy przy tych rarytasach i przy rocznicach, to warto wspomnieć o tym, że formacja Kaleo także świętuje 10. rocznicę wydania swojego krążka AB i dlatego będzie wydawać swoją wersję Deluxe już w czerwcu tego roku. No i postanowiła także przypomnieć o sobie także za sprawą tego singla. To Still No Good i nowe Kaleo.

0: to nowe dźwięki od Nickelback. Panowie wrócili po 4 latach milczenia po płycie Get Rollin. Napisali na Instagramie, tylko zapowiadając tę kompozycję, cytując: jesteśmy tu, aby ogłosić, że na razie nie możemy niczego ogłosić. Ale dodali, że wkrótce, i na tym się zakończyło. Bo my czekamy na dalszy ciąg tego wkrótce. To nowe Nickelback w SC Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autoprom.

To laureaci Złotego Fryderyka. To zespół, który w tym roku świętuje swoje 45-lecie. To Lady Punk Fest Rock. A przed nami zespół, który tak naprawdę zniknął na ponad 20 lat, chociaż powstał w latach 90. Nazywają się Dogstar i prawda jest taka, że cały świat zna ich basistę, chociaż nieczęsto zna się basistę co poszczególnych zespołów. Ale jak ten basista nazywa się Keanu Reeves i jest znanym aktorem, to nieco zmienia się ta optyka. Dzisiaj optyka zespołu Dogstar wygląda tak, że panowie zaprezentowali swoją nową płytę All In Now, która dzisiaj ma swoją premierę, a my sięgamy po utwór tytułowy nowego krążka formacji Dogstar.

I tą orkiestrą męskiego grania sprzed 10 lat kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Warto wspomnieć o tym, że ta orkiestra w tym tygodniu zaprezentowała także swój drugi hymn, co nie wydarzało się jeszcze nigdy w historii projektu Męskie Granie Orkiestra. To tak w gwoli małego podsumowania, bo to właśnie koniec tego tygodniowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także w poniedziałek po 18, a już za kilka chwil dźwięki tylko zza oceanu.

przez wielu uznawany za najczęściej cytowanego, najczęściej coverowanego muzyka country w historii. Sam nie stronił od słuchania nowej muzyki, od uczenia się tego, co robią młodsi i od sięgania po ich twórczość i nagrywania jej na swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Johnny Cash, który będzie bohaterem dzisiejszej Drogi 66, w utworze Bruce'a Springsteena Johnny 99 rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Dziś kawery, których wspólnym mianownikiem będzie właśnie Johnny Cash, który te kawery wykonywał. Sięgał po różne gatunki, sięgał po różnych artystów i robił z tymi numerami absolutnie szalone rzeczy. Jeżeli chodzi o numer, od którego zaczęliśmy, to Johnny Cash nie tylko nagrał ten utwór, ale w ogóle zatytułował cały swój krążek tytułem właśnie numeru, który de facto rok wcześniej wydał Bruce Springsteen, czyli w 1982 roku. Kolejny utwór natomiast, który na dziś dla Państwa przygotowałem, to jest kawałek, który udowadnia, jak wszechstronnym artystą był i jak otwarty miał umysł Johnny Cash. No bo żeby sięgnąć po absolutny klasyk muzyki EBM i zrobić z niego praktycznie swój kawałek, to naprawdę trzeba było potrafić. Johnny Cash w numerze Depeche Mode, Personal Jesus.

I Hang My Head. To Johnny Cash, jego wersja numeru Stinga, który ten napisał i wydał w 1996 roku na albumie Mercury Fallen. Ten numer bardzo mocno inspirowany jest dziecięcym zafascynowaniem Stinga westernami i muzyką country. Opowiada historię chłopca, który zastrzelił nieznajomego i musiał się uporać z konsekwencjami swojego czynu. Wersja Johnny'ego Cash'a, moim zdaniem, proszę Państwa, nadaje temu utworowi dodatkowej głębi i dodatkowego takiego metafizycznego wymiaru. Tak samo zresztą jak wersja Johnny'ego Cash'a numeru Simona i Garfunkela Bridge Over Troubled Water. Ten numer w oryginale pojawił się w 1970 roku i był tytułowym kawałkiem piątego i ostatniego albumu studyjnego tego duetu. Jak Bridge Over Troubled Water brzmi w wykonaniu Johnny'ego Cash'a? Posłuchajmy.

No Expectations. W oryginale ten numer był bardzo kantrową balladą. Natomiast Johnny Cash przyspieszył go, dodał troszeczkę bluegrassu, troszeczkę hiszpańskich rytmów i paradoksalnie zrobił z tego dużo mocniejszy kawałek niż był w oryginale. A w oryginale ten numer pojawił się w 1968 roku na płycie Beggar's Banquet grupy The Rolling Stones. Johnny Cash wziął go na warsztat dokładnie 10 lat po wydaniu oryginału. Mało tego, wokół tego kawałka zbudował swój album Gone Girl. To był Johnny Cash w numerze Stonesów. No to teraz Johnny Cash sięgający po zupełnie inny muzyczny styl. Oprócz tego, że sięgnął po muzykę reggae, to jeszcze sięgnął po absolutną legendę muzyki punkowej, bo w tym utworze Johnnemu Cashowi towarzyszy niejaki Joe Strummer z grupy The Clash. Krytycy, proszę Państwa, zgodnie twierdzą, że ten numer jest jednym z najbardziej nieoczekiwanych i zaskakujących duetów Johnny'ego Casha w całej jego karierze. Pojawił się w 2003 roku jako część boksu Unearthed. A tytuł kawałka, o którym opowiadam, to kawałek Boba Marleya, Redemption Song. No to posłuchajmy, jak poradził sobie z nim Johnny Cash w towarzystwie Joe'ego Strummera.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Sanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
2: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
1: Oczywiście, że tak.
2: No na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
1: A jakże? Jeszcze kończył kategoria małżeństwo.
3: Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego? Po czesku? Żenada.
2: A jak żena neda, to co? Sam wezmę.
1: Tyle to ostatnio dużo podróżujesz, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
2: Żenada.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama. Droga 66 w

Wcześniej Redemption Song Boba Marleya, a przed chwileczką Redemption Day Sheryl Crow. Sheryl Crow, z którą Johnny Cash pod koniec swojego życia miał bardzo bliski kontakt. Zresztą bardzo często Sheryl Crow w wywiadach wspomina moment, w którym Johnny Cash zadzwonił do niej i powiedział o tym, że ma zamiar właśnie nagrać jej piosenkę Redemption Day. Ten kawałek pojawił się dopiero na wydanej po śmierci Johnny'ego Casha płycie America Six, Ain't No Grave i jest to jeden z ostatnich kawałków, który artysta nagrał. I słychać w nim, proszę Państwa, człowieka, który przeżył niezliczoną ilość przygód, którego życie traktowało na różne sposoby i który ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, że zbliża się jego koniec. No to teraz zmieniamy czasy, zmieniamy klimat. Johnny Cash w doskonałej formie, bo to jest dokładnie połowa lat 80. i album Johnny'ego Casha Rainbow, na którym jako cover znalazł się numer z albumu Pendulum z 1970 roku grupy Creedence Clearwater Revival. Johnny Cash i jego wersja Have You Ever Seen the Rain?

oryginale Tom Petty and the Heartbreakers i rok 1985, album zatytułowany tak samo jak utwór, którego wysłuchaliśmy, czyli Southern Accents. Ta wersja, której wysłuchaliśmy, pojawiła się 11 lat później na płycie Johnny'ego Cash'a Unchained, na której zresztą Tom Petty and the Heartbreakers Johnny'ego Cash'a wspierali. No to teraz z 96 roku przeskakujemy do roku 2000, kiedy to pojawiła się płyta Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Nebraska Bruce'a Springsteena to rok 1982, czyli na 18 urodziny tej płyty pojawił się krążek, który był hołdem dla niej. Do tego krążka, coś mi się wydaje, już niedługo wrócimy, jeżeli chodzi o drogę 66, no ale nie dziś. Dziś tego krążka tylko jeden numer zatytułowany I'm on Fire. Oczywiście w wykonaniu faceta w czerni.

To był rok 1996 i płyta John'ego Cash'a zatytułowana Unchained, za którą zresztą dostał nagrodę Grammy w kategorii Best Country Album. Kiedy panowie z Soundgarden usłyszeli wersję John'ego Cash'a, to na ostatnich trzech koncertach przed rozpadem dedykowali ten numer właśnie John'emu Cash'owi. Mało tego, Chrisowi Cornellowi tak bardzo spodobała się aranżacja John'ego Cash'a, że później na swoich solowych koncertach, jeżeli włączał ten numer do setlisty, to grał go i śpiewał właśnie w wersji, którą zaprezentował na swoim albumie Johnny Cash. No to teraz, proszę Państwa, czas na rzucenie uchem na John'ego Cash'a, który rozprawia się, w cudzysłowie rzecz jasna, z mega balladą jednego z największych zespołów na świecie. I mógłbym w tym momencie rozpływać się nad tym, jak Johnny Cash podszedł do skawerowania tego utworu, o jego aranżu, o interpretacji tekstu. Ale zamiast o tym opowiadać, po prostu posłuchajmy. Johnny Cash w numerze U2, One.

1975 roku pojawiła się płyta Johnny'ego Cash'a zatytułowana po prostu Johnny R. Cash. I na tej płycie właśnie znalazł się cover grupy The Band i Robiego Robertsona zatytułowany The Night They Drove Old Dixie Down. I tego covera właśnie posłuchaliśmy w drodze 66. Jeszcze na dziś zostały mi, proszę Państwa, dwie piosenki. Najpierw sięgniemy znów do albumu Unchained z 1996 roku, na którym to albumie zresztą Johnny'ego Cash'a wspierał Tom Petty and the Heartbreakers. I właśnie po numer zatytułowany I Won't Back Down Toma Petty'ego, który na ten album został nagrany przez Johnny'ego Cash'a, sięgniemy najpierw. A później, proszę Państwa, będzie piosenka, którą Johnny Cash nagrał na swój ostatni album studyjny wydany za życia. Zanim powiem Państwu, co to za utwór, chociaż podejrzewam, że większość z Państwa już wie, o który numer chodzi, to tylko przypomnę, że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrok.pl w zakładce podcasty. No i przypomnę, że mogą Państwo do mnie pisać na adres droga66@skrok.pl. No a numer, którym się z Państwem pożegnam po I Won't Back Down Toma Petty'ego, to numer grupy Nine Inch Nails zatytułowany Hurt. Oczywiście w wykonaniu Johnny'ego Cash'a, który był bohaterem dzisiejszej Drogi 66. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo. No i do usłyszenia za dwa tygodnie po 21.00.

0: way.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCero.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCerok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCerok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Reklama.